przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam, więc nie

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią, po jednym roku leczą się myśli.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie.

0: Czy pamiętacie ten odcinek Przyjaciół, w którym wystąpił Chris Isaak i podrywał Phoebe? Serial Przyjaciele to jest w ogóle ciekawa historia. Oglądamy wielokrotnie, a ciągle mówimy, o, tego to chyba nie widziałem, nie? Chris Isaak w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry, witamy. Wasi przyjaciele poradni, Iwona Barańska.
1: Dzień dobry.
0: Piotr Jaworski.
2: Dzień dobry.
0: Tomek Florkiewicz. Dzień dobry. Na zegarach już prawie szósta.
3: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
4: Jeśli zerkniemy w kalendarz, to zobaczymy nam pierwszy dzień października. To jest czwartek, no a skoro pełna godzina szósta, to wiadomości Radia Złote Przeboje, Iwona Barańska.
5: Sąd przyznał Marcinowi Romanowskiemu list żelazny. Będzie odwołanie prokuratury. Dane Polaków nie krążą po sieci, uspokaja minister cyfryzacji. Polscy piłkarze przygotowują się do jutrzejszego meczu z Rumunią. Prokuratura złoży zażalenie na decyzję o wydaniu listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego. Nie ma i nie będzie bezkarności dla ludzi Zbigniewa Ziobry, napisał w mediach społecznościowych minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Decyzję sądu nazywa szczytem hipokryzji wydanym przez neosędziego. List żelazny oznacza, że po powrocie do Polski Romanowski nie zostałby aresztowany. Będzie mógł odpowiadać przed wymiarem sprawiedliwości z wolnej stopy. Nie ma informacji, by dane osobowe Polaków po ostatnich cyberatakach zostały upublicznione albo sprzedawane w internecie, zapewnia minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. We wtorek firma Fakturownia padła ofiarą cyberataku. Wcześniej wyciekły dane medyczne milionów Polaków.
6: Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, NASK, wszyscy pracują z firmami, którym dane uciekły po to, żeby te dane nie były szeroko dostępne i dzisiaj te dane są zabezpieczone.
5: Nie wiadomo jeszcze, kto stoi za ostatnimi cyberatakami. Kto chce odwiedzić w październiku województwo podlaskie lub lubelskie, ma szansę na dofinansowanie. Dziś rusza nabór na czeki turystyczne. Podlasie uruchomiło też dla turystów nową aplikację, mówi marszałek województwa Łukasz Prokorym.
7: Będą mogli znaleźć miejsce noclegowe, restauracje, atrakcję turystyczną, a także takie miejsce nieoczywiste, które nie są naturalnym miejscem do zobaczenia, ale które są wyjątkowymi miejscami na mapie naszego województwa.
5: Czeki można generować na stronach internetowych uruchomionych przez województwa podlaskie i lubelskie. Dofinansowanie wynosi 300 zł. Ostatni dzień przygotowań do meczu z Rumunią. Polscy piłkarze jutro zmierzą się na Stadionie Narodowym w Warszawie z Rumunią w Lidze Narodów. Tylko zwycięstwo, mówi Kacper Potulski.
8: Ewidentnie brakuje nam po prostu więcej bramek.
5: Po dwóch kolejkach kadra Jana Urbana ma zaledwie punkt.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
9: Pora jest jeszcze dosyć wczesna, zatem i jeszcze ruch nie jest zbyt duży na ulicach w Białymstoku o tej porze. Dobrze jedzie się przez miasto. Uczulam jednak, by uważać i pamiętać o miejscach, gdzie są skrzyżowania i ronda, przejazdy rowerowe i pasy dla pieszych. Tam po prostu.

0: I mnóstwo, mnóstwo słońca. Chmury też zaczną się nad głowami pokazywać, ale synoptycy obiecują, że nie będzie z nich deszczu.
1: Radio Złote Przeboje 101 FM.
2: Dzień dobry, po siódmej pojawi się szwindel ze szpejem, czyli wojskowa zimowa kurtka dla prawdziwych twardzieli.
3: Po siódmej sprawdzimy też przy pomocy grawitacji, jak będziemy wyglądać w wieku 70 lat. To jest Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry, w czwartkowy poranek gra nam Ricky Martin, 5 po siódmej.

0: Uwaga, uwaga, przed Państwem szwindel ze Szpejem, a dokładniej z programem Szpej.
1: Pod taką nazwą kryje się program wyposażenia naszego wojska we wszystko, co najlepsze. No i jeden z portali internetowych odkrył, że zimowe wojskowe kurtki nie ogrzewają żołnierzy. Zapewniają komfort termiczny, ale do zera stopni i tylko w bezwietrzne dni. No i jest afera.
2: No jest, jest, jest. Ale tutaj chcieliśmy przypomnieć kilka zasad. Co żołnierz ma mieć pod łóżkiem?
0: Porządek, tak, to wiadomo, nie?
2: Porządek, ta jest, panie sierżancie. A jak się ma żołnierz rozgrzać zimą?
0: No.
2: Biegusiem. I doszliśmy do konsensusu. A teraz ruszamy do ataku na czwartek. Ashford i Simpson w radiu Złote Przeboje na dzień dobry. 14 minut po godzinie 7.

0: Mambo numer 1 jest fajne, ale fajniejsze Mambo numer 2, jeszcze fajniejsze 3, a nie mówiąc już o 4, ale w ogóle najfajniejsze to jest Mambo number 5 Lubega i dlatego właśnie z tym numerkiem wam gramy w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry 21 po 7.
1: W czwartek mówimy dzień dobry wszystkim i za chwilę duet Holland Olds w Radiu Złote Przeboje. A dlaczego duet? Bo rano duety są naprawdę doskonałe. Ci panowie razem są tak doskonale zgrani jak parówka z musztardą, jak ser z ketchupem i dlatego koniecznie posłuchajcie ich w Radiu Złote Przeboje.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Zawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Wybierz doskonały rocznik w doskonałej racie. Tylko teraz już od 690 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
1: Muzyka i głos AI.

0: Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wsisy.
3: Taniej kupować.
1: A no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
6: Skoda.
7: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
8: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Wesołe jest życie, staruszka, prawda? Wesołe pod warunkiem, że jest to życie wirtualne. I wiemy, co mówimy. Słuchajcie, internet nie przestaje nas bawić. Młodzi wymyślili sposób, jak bez aplikacji zobaczyć siebie w podeszłym wieku.
1: Jak masz na przykład 20, 30 albo nawet 40 lat i chcesz zobaczyć, jak będziesz wyglądać po 70, no to uwaga. Podskocz i nagraj ten podskok telefonem w zwolnionym tempie. No i w którymś momencie opadania można zobaczyć siebie w starszej wersji.
2: No bo umówmy się, w pełnym wieku opada wszystko. Ręce opadają, skrzydła.
1: A nawet rajstopy.
2: Nawet. Na zewnątrz wszyscy się starzejemy, to prawda, ale w środku jesteśmy jak w tym przeboju. Tacy sami, Lady Punk w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. No a po 10:00 dzisiaj z okazji Dnia Polskiej Muzyki przez godzinę będziemy grać tylko po polsku. Bądźcie wtedy koniecznie z nami.

0: autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: W każdą sobotę od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Jesień? W Biedronce zaczyna się od okazji. W czwartek 1 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Wykorzystasz go w sobotę 3 października przy jednorazowych zakupach za minimum 199 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
6: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
7: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
8: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
7: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
9: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Na szczęście mogę liczyć na mój układ odpornościowy. Ale on też potrzebuje wsparcia. Dlatego codziennie piję Actimel z LKS-ej, będący źródłem witamin D i B6, które wchłaniają się do krwi przez jelito, gdzie znajduje się aż 70% układu odpornościowego. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
11: Muzyka i głos.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm. Reklama.
1: Złote przeboje w drodze.
2: Przybywa samochodów na trasach w regionie, w Białymstoku też zagęszcza się już coraz bardziej, między innymi na Wasilkowskiej, Sienkiewicza, Legionowej, na Piłsudskiego, Brańskiego, Pałacowej też już ciaśni. Z kolei pasażerom WKM przypominam, że od dziś mogą jeździć nowym autobusem, linią numer 33.
1: Radio Złote Przeboje, 101 FM.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Ten weekend startuje telewizyjny program Hitster z udziałem jednego z waszych porannych prowadzących. Największe gwiazdy w Polsce będą w tym programie kojarzyły wielkie przeboje z wielkimi wydarzeniami w swoim życiu i pomyśleliśmy, że może wy też tak chcecie. No to kojarzymy kawałki sprzed lat z fajnymi wydarzeniami. 2244430.
2: Moje pierwsza dyskoteka na Koloniach z utworem Eight Wonder, I'm Not Clint. Coś takiego.
1: Było.
3: Mi z piosenką Viva Forever z zespołu Spice Girls kojarzy się egzamin gimnazjalny.
4: Jeszcze było Ocean Wspomnień Papa Bells i była taka dziewczyna, którą chciałem kiedyś poderwać, a się wstydziłem. No ale takie mam wspomnienia. Tylko
1: on my też mamy ciarki. Przeboje sprzed lat, z którymi kojarzy wam się coś fajnego, coś konkretnego. 22 44 i 30 to telefon do nas za najciekawszą historię. Obiecujemy, uwaga, oryginalną grę planszową Hitster. 22 44 i 30.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: Ikona stylu, polska Joan Jett czy femme fatale polskiego rocka. Tak nazywano takie przydomki nosiła swego czasu Izabela Trojanowska. Zagraliśmy Karmazynową Noc w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. Za 4:08 teraz zaglądamy do szkoły, bo akurat jest przerwa.
1: Miesiąc bez telefonów w szkołach. No i są pierwsze efekty. Uczniowie częściej ze sobą rozmawiają, lepiej też koncentrują się na lekcjach. No, ale co niektórzy, to mieli syndrom odstawienny. Posłuchajcie najbliższych wiadomości o 8:00.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. I banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
5: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinistę. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
6: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
7: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
8: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
9: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
10: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg skłoków wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
11: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
12: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
13: Reklama. 1 października mamy w kalendarzu i to jest czwartek, jest 8. Przed nami wiadomości Radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
14: Miesiąc w szkołach bez smartfonów. Nie wszystkim uczniom było łatwo. Zawieszone loty Fly Dubai do Izraela powodem dramatyczny incydent w kokpicie. Szykują się zmiany w systemie kaucyjnym. Mija właśnie 1 miesiąc obowiązywania zakazu używania telefonów w szkołach podstawowych w całej Polsce. Szkolna psycholog Alicja Przybylak przyznaje, że uczniowie teraz chętniej ze sobą rozmawiają. Poprawiła im się też koncentracja na zajęciach. Przyznaje jednak, że zdarzyły się nieliczne przypadki uczniów, którzy mieli nawet syndrom odstawienny.
15: To nie jest tylko kwestia, myślę, dostępu do telefonów, ale ogólnie do ekranów. Faktycznie zdarzają się takie jednostkowe przypadki, że gdzieś uczeń na tyle, powiedzmy, jest uzależniony od mediów, że na przykład odmawia przychodzenia do szkoły.
14: Zakaz korzystania z telefonów komórkowych nie obejmuje na przykład wycieczek szkolnych. Fly Dubai zawiesza loty do i z Izraela, a tamtejsze służby prowadzą śledztwo. To po wczorajszej próbie rozbicia samolotu przez jednego z pilotów. W kokpicie samolotu, który leciał z Dubaju do Tel Awiwu, drugi pilot ranił nożem kapitana i próbował doprowadzić do rozbicia maszyny. Wstępne ustalenia wskazują, że mężczyzna działał sam. Dziesiątki tysięcy amerykańskich żołnierzy mają wrócić z zagranicznych misji do Stanów Zjednoczonych, zapowiedział szef Pentagonu Pete Hegseth. Jak tłumaczył, wojsko ma skoncentrować się przede wszystkim na ochronie. ochronie terytorium USA i zachodniej półkuli. Nie wiadomo na razie, ilu żołnierzy zostanie wycofanych z Europy, ani czy zmiany obejmą amerykańskie siły stacjonujące w Polsce, mówi szef Pentagonu Pete Hegseth.
16: Analitycy twierdzą, że zwolniliśmy 10% generałów i admirałów w całej armii i ta liczba wydaje się być w porządku. Koniec z głupimi szkoleniami PowerPoint i pokazami drag queen. Koniec z miesiącami tożsamości. Tylko etos wojownika.
14: Amerykańska armia ma także powołać dowództwo do spraw wojny autonomicznej z użyciem sztucznej inteligencji i wzmocnić nacisk na religię w wojsku. 5 miliardów opakowań udało się zebrać w ciągu roku działania systemu kaucyjnego. To wyliczenia Ministerstwa Klimatu i Środowiska. W ramach systemu kaucyjnego w Polsce działa obecnie 65,5 tysiąca punktów zbiórki opakowań. Resort planuje objęcie kaucją butelek szklanych, tak zwanych małpek, i wydłużenie czasu na skorzystanie z bonu kaucyjnego. Rząd ma się tym zająć w ciągu najbliższych 2 miesięcy.
17: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote przeboje w drodze.
18: Nie da się zbytnio przyspieszyć jadąc przez Białystok, bo tłoczą się jezdnie w mieście i trzeba uważać, między innymi na Sienkiewicza i Legionowej. Ulica Skłodowskiej i Waszyngtona także ze spowolnionym ruchem. Podobnie jest na Branickiego, Pałacowej, Warszawskiej, Słonimskiej. Na Mickiewicza również trzeba zdjąć nogę z gazu.

0: Pogoda w Białymstoku.
1: Pogoda zachęca i będzie zachęcać do tego, by jak najwięcej czasu spędzać na dworze. Na razie jednak trzeba pamiętać o kurtce, bo mamy tylko 7-8 stopni za oknami w Białymstoku. Ma być znacznie cieplej, bo do 19-20 stopni, ale to dopiero po godzinie 13, tak prognozują synoptycy. Poranek mamy z pogodnym i błękitnym niebem, również ze słońcem. W dzień będzie podobnie.
0: Radio Złote Przeboje, 101 FM. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
2: Dzień dobry, po 8 wystąpią u nas w porannym programie pustynne, futrzane kapcie spod samiuszkich Tatr, czyli pamiątki z krupówek.
3: Po 8 zajrzymy też za kulisy nowego telewizyjnego programu Hitster, gdyż pojawi się tam jeden z waszych porannych prowadzących, ten przystojny.
2: Czyli który? Nie ma tu takich.
3: Nie, nie,

0: Zaskakujące, w jakiej to pracy można spotykać największe gwiazdy. Otóż ojciec Lutrysi McNeil był pastorem, ale pracował również na drugi etat na dworcu autobusowym i żeby podreperować domowy budżet, tam właśnie spędzał sporo czasu w Oklahoma City. Podczas pracy na dworcu często spotykał wielkie gwiazdy muzyki, które przejeżdżały przez miasto podczas swoich tras koncertowych, między innymi Tina Turner, Jamesa Browna. No i fascynujące opowieści, które przynosił do domu z tych spotkań, mocno zainspirowały młodą Lutrysię.
1: Takie rzeczy tylko w radiu Złote Przeboje.
0: Rozbudziło to w niej marzenia o własnej muzycznej karierze i trenowała swoje umiejętności wokalne właśnie pod okiem ojca w kościelnym chórze gospel, którym kierował. To był początek piękny, taki filmowy, chciałoby się rzec. Lutrysia McNeil, Stranded, to jest jej przebój z 98 roku.

0: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Autopromocja.
2: Wszystko, czego potrzebujesz, jest na wyciągnięcie ręki.
1: Radio Złote Przeboje to gwarancja miło spędzonego czasu.
3: Niezależnie od tego, gdzie jesteś i co robisz, serwujemy największe przeboje lat 80. i 90.
1: Mówimy o tym, co dzieje się dookoła.
3: Sprawiamy, że każdy dzień staje się po prostu lepszy.
4: Sprawdź sam. Włącz twoje radio Złote Przeboje i spędźmy razem ten dzień.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Wspiera mnie w tym mój układ odpornościowy, a ja dbam o niego pijąc codziennie Actimel z LKSEI, który zawiera witaminy D i B6. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.

0: tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo Idea Tab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
2: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
3: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron. Oui.
2: Od czwartku 10 jaj świeżych od zielononóżki Kotlina Natury tylko 9,99. A pizza Giuseppe jedynie 6,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Hej ho, hej ho, do lasu byście szło. Chodźcie z nami na Polanę Krasny Las do Supraśla. 4 października, Bizon Trail Kids, czyli biegi dla najmłodszych. Dla każdego superbiegacza wyjątkowy medal. Dołącz do nas i chodź do lasu. Zapisy na www.superbiegacz.pl.
5: Partner strategiczny Województwo Podlaskie. Sponsor PKO Bank Polski. Organizator Fundacja Białystok Biega.
6: Można oglądać, można posłuchać, ale można też samemu usiąść za kierownicą i poczuć wielką moc BMW M. Przyjdź na dzień otwarty w Autofus Group Białystok już 3 października i poznaj bliżej gamę modeli BMW M podczas ekscytującej jazdy testowej. Czekają na Ciebie również strefy tematyczne, konkursy, coś dla najmłodszych miłośników BMW i wiele więcej. Zaprasza dealer BMW Autofus Group Białystok.
7: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
8: A, no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. W Media

0: Robota nie zając.
1: Cieszymy się dzisiaj dniem polskiej muzyki. Między 10 a 11 tylko po polsku graliśmy, a w związku z tym dniem mówicie też, kto był waszym pierwszym polskim idolem z lat 80. lub 90. i dlaczego? No ja w latach 80. pod koniec podstawówki, jak większość dzieciaków, śpiewałam autobiografię Perfektu. No i byłam w grupie Wielbicielek Republiki, Grzegorz Ciechowski i jego Grzywka na popersa. A wasze wspomnienia?
2: Moim idolem na początku lat 80. była Kora i zespół Manam. Z moją pierwszą dziewczyną, a obecnie żoną, pojechaliśmy na koncert do Łodzi w jakimś klubie. Tam przy piosence Planety Szaleją po raz pierwszy wziąłem ją za rękę i było super. Pozdrawiam, Karol.
3: Moim pierwszym idolem była Urszula Zipińska. Było w tym oczywiście trochę przypadku, gdyż jak w 81 roku dostałem pierwszy magnetofon, no to innej kasety nie było w sklepie. Niemniej jednak przeboje pani Urszuli chętnie słucham do dzisiaj. Pozdrawiam, Błażej z Warszawy.
1: Dziękuję. Kto był waszym pierwszym polskim idolem z lat 80. lub 90. i dlaczego? 2244430 za najciekawsze zgłoszenie. Po 12 dzisiaj oddam świetny termos Radia Złote Przeboje. Do tej pory rozmawiamy.

0: teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: Au! Znów ten ból.
2: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
3: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
4: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
5: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Credit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Credit Agricole.
6: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Credit Agricole Bank Polska S.A.
7: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
8: Hej ho, hej ho, do lasu byście szło. Chodźcie z nami na Polanę Krasny Las do Superaśla. 4 października, Bizon Trail Kids, czyli biegi dla najmłodszych. Dla każdego superbiegacza wyjątkowy medal. Dołącz do nas i chodź do lasu. Zapisy na www.superbiegacz.pl.
9: Partner strategiczny Województwo Podlaskie. Sponsor PKO Bank Polski. Organizator Fundacja Białystok Biega.
10: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
11: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
10: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
12: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
13: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
14: Można oglądać, można posłuchać, ale można też samemu usiąść za kierownicą i poczuć wielką moc BMW M. Przyjdź na dzień otwarty w Autofus Group Białystok już 3 października i poznaj bliżej gamę modeli BMW M podczas ekscytującej jazdy testowej. Czekają na Ciebie również strefy tematyczne, konkursy, coś dla najmłodszych miłośników BMW i wiele więcej. Zaprasza dealer BMW Autofus Group Białystok.

Wciąż Was zapraszamy. Mało tego, mamy dla Was bilety na koncert Królowie Życia z Kawińskiej Tkaczyk w Katowicach. Hala Spodek 18 października. Bawić się można na naszej stronie, dołączając do tego konkursu www.złoteprzeboje.pl. Maksymalnie w 5 słowach napisz, z czym kojarzą się Tobie Królowie Życia. Takie mamy zadanie. My wybieramy i nagradzamy najbardziej kreatywne odpowiedzi. Dzwonimy do Was. Dwoma biletami nagradzamy na koncert z okazji 50-lecia pracy artystycznej, a na tym koncercie utwory, które, no cóż tu dużo mówić, stały się hymnami pokoleń. Kochamy bowiem pana Skawińskiego i pana Tkaczyka na zawsze. Kombi na kolejnym koncercie w Katowicach. W Radiu Złote Przeboje teraz Roxette.

0: Za 5 minut będzie południe. Słuchajcie Radia Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90. Posłuchajmy sobie najważniejszych i tylko sprawdzonych wiadomości z naszych miast.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Czerwony dywan?
2: Nie tym razem.
1: Garderoba?
2: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
1: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
2: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już w sobotę, w samo południe. Marzena Rogalska.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
6: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
5: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
6: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
7: Nowy rok akademicki na wypasie?
8: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
9: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Gecent Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Gecent Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
0: Reklama.
11: Zbliża się czwartkowe południe. Zapraszamy już na najważniejsze, tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przyboje.
1: Wiadomości z Białegostoku.
12: Magda Tkaczyk, zapraszam. Białostoczanki nauczą się samoobrony. Jutro o 8 ruszają zapisy na bezpłatny kurs. Poprowadzi go Straż Miejska w Białymstoku. Małgorzata Mura.
13: To propozycja dla pań, które chcą nie tylko poznać techniki samoobrony, ale także dowiedzieć się, jak rozpoznawać zagrożenia i jak reagować. Program obejmuje 8 spotkań, a zajęcia będą koncentrować się nie tylko na fizycznej obronie, także na zapobieganiu niebezpiecznym sytuacjom.
12: Zajęcia ruszą za tydzień, w piątek. A już od dziś jest nowa linia BKM, która kursuje na kampus Uniwersytetu w Białymstoku. Autobusem numer 33 można pojechać z centrum stolicy Podlasia w kierunku białostockich uczelni i na stadion miejski. Tymczasem biletem wstępu na uczelnię może okazać się Olimpiada ZUS. Białostocki oddział zakładu namawia szkoły ponadpodstawowe do udziału w konkursie. Na zwycięzców czekają m.in. właśnie indeksy na studia oraz dodatkowe punkty w rekrutacji na uczelnie wyższe. Rok temu do rywalizacji stanęło blisko 27 tysięcy uczniów z całej Polski, w tym 575 uczniów z województwa podlaskiego.
1: Radio Złote Przeboje.
14: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
1: Pogoda w Białymstoku.
12: Pogoda w naszym regionie zachęca i będzie zachęcać do tego, by jak najwięcej czasu spędzać na świeżym powietrzu. Bo jak mówią synoptycy, będzie dziś ciepło. W prognozach jest do 19-20 stopni. Tyle termometry za oknami w stolicy Podlasia będą pokazywały po godzinie 13. Do tego nad głowami od rana dużo pogodnego nieba i dużo, dużo słońca. I tak ma być. Do zmierzchu w regionie grzech nie skorzystać.
1: Radio Złote Przeboje, 101 FM.
14: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
12: Zapraszam Was na popołudnie, bo właśnie teraz je zaczynamy w Radiu Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90. Przygotowane Gosia Kościelniak. Zaczynamy z Belindą.

Dusty Springfield największą popularnością cieszyła się w latach 60. Była wtedy jedną z największych gwiazd brytyjskiego popu, no i miała też duży wpływ na obecność muzyki brytyjskiej na amerykańskim rynku i to właśnie dzięki temu sukces odnieśli później chociażby Beatlesi tamże. Jej piosenki trafiały na szczyty list przebojów, ale z czasem jej popularność malała i dopiero w latach 80. po prawie dwóch dekadach czekania udało jej się znowu wylansować przeboje. Jednym z nich był utwór In Private przed nami w Radiu Złote Przeboje. Słuchacze, jak i krytycy ciepło przyjęli ten przebój, który doczekał się też interpretacji przez innych artystów, a także nowych wersji. Na przykład w 2006 pojawił się na albumie Pet Shop Boys. Teraz w Radiu Złote Przeboje oryginał z 1989 roku, a za kilka minut wrócimy i podsumujemy do tematu, temat łączący się z dzisiejszym dniem polskiej muzyki, czyli waszych pierwszych polskich idoli z lat 80. i 90.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Uwaga, uwaga! Fryszaki, rozrabiaki przejmują Kaufland!
2: Tylko z Kaufland Card Extra od 1 do 7 października zrób zakupy za 99 zł i odbierz brelok za 1 grosz. Zgarnij całą kolekcję 10 breloków. Więcej na fryszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland!
3: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
4: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
5: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
6: Raz, dwa, trzy.
5: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
3: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
7: Janie, skarpeta na pieniądze.
8: Się rozpadła.
9: Noż do 100.
7: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
8: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl. Blik.
10: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
11: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
14: No ja. Właśnie otwieram firmę.
13: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
14: To tak się da?
13: No ba.
15: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
16: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
17: Dobrze.
16: 15 zł.
17: Lepiej.
16: 20 zł.
17: Najlepiej. Na Orlenie?
16: Ciepło.
17: Z kuponami?
16: Cieplej.
17: W Orlen witaj!
18: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
19: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
20: Mamy niskie ceny.
21: Szykujcie się, orły oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
22: Czyli podkręcamy moc okazji. Tylko 2 października kawa ziarnista Aroma Gold Kimbo w supercenie. Tylko 69,98 za kilogram i wiele innych weekendów.

0: Robota nie zając.
1: Cieszymy się dziś dniem polskiej muzyki. No i w związku z tym rozmawialiśmy o tym, kto był waszym pierwszym polskim idolem z lat 80. lub 90. i dlaczego. A u naszej kolejnej słuchaczki to co to za zespół był?
2: To było Kombi, jego super, naprawdę mega na tamte czasy. Okulary ciemne, strasznie mu tego zazdrościłam. Szukałam wszędzie, na rynku, jakichś straganach. W ogóle nie mogłam znaleźć takich okularów, a bardzo od samego początku mi się podobały i wiedziałam, że to będzie numer jeden. Pozdrawiam.
1: O, wspomnienia tych kultowych okularów, dziękuję za nie, doskonale znam ten szał. Tylko Grzegorz Skawiński miał takie okulary. No i przed nami dzisiejszy zwycięski telefon.
3: Z tej strony Grzesiek. Takim moim niedoścignionym wzorem i ogromnym autorytetem muzycznym był Zbigniew Wodecki. Miałem osobiście nim możliwość porozmawiania i nawet występowaliśmy wspólnie na koncertach. Ja wtedy byłem studentem, Wodecki był wtedy solistą. Ja również grałem na skrzypcach. On tak samo, więc mieliśmy wspólne tematy do rozmów. Wymienialiśmy pewne swoje doświadczenia. Te chwile rozmów z nim naprawdę świetnie wpłynęły później na moją dalszą karierę muzyczną.
1: Zasłuchałam się. Wspaniały idol, ważne spotkania. Dziękuję za te wspomnienia. Wam wszystkim dla Grześka na pamiątkę dzisiejszego dnia Termos Radia Złote Przeboje i gramy kolejny wielki przebój z lat 80.

0: Autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia z Skawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 18:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Jesień? W Biedronce zaczyna się od okazji. W czwartek 1 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Wykorzystasz go w sobotę 3 października przy jednorazowych zakupach za minimum 199 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
3: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17:40 w Polsacie.
4: Muzyka i głos.

0: D Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
4: Drodzy klienci, Lewiatana. Czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr. Tylko złoty 99 zł za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL. Jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
4: Sposób na Twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Dojrzało? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
8: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
7: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
9: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
10: Pani Barbaro, tego co wsisy.
11: Taniej kupować.
9: A no to w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
13: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
14: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
13: Od czwartku łopatka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram, 5 kilo na osobę, a banany kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra, 2 kilo na osobę. Kaufland.
15: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

projekt Alan Parsons Project uwielbiam, a zaczęło się tak pięknie, bo 17-latek Alan Parsons w roku 1967 dostał pracę w londyńskim oddziale kultowej wytwórni. Polegała to praca na powielaniu zarejestrowanych już wcześniej taśm. I to go zaprowadziło do słynnego studia Abbey Road i tutaj, szkoląc się po prostu w samej jaskini lwa, miał okazję spotykać ludzi, którzy zajmowali się nagrywaniem największych gwiazd. I przysłuchiwał się, przyglądał się pracy arcymistrzów, czasem rzucił jakąś uwagę, a musiała to być wyjątkowo trafna uwaga, bo tego samego roku zaproponowano mu funkcję asystenta inżyniera dźwięku, więc zaczął przynosić herbatę, ciasteczka i szkolić się, jak nagrywać, jak produkować. I miał ogromne szczęście, bo już wtedy pomagał w sesjach, które przyniosły rockowy album wszechczasów, czyli Abbey Road. The Beatles. Ładne początki. Radio Złote Przeboje. Melanie C.

0: Falco. Zawsze mam dreszcze, gdy słyszę tę piosenkę. Ciekawe, jak wam ona w duszy gra. Rok mi Amadeus, rok 85. Za 5 minut będzie godzina 13. Najważniejsze wiadomości z Polski i ze świata w Radiu Złote Przeboje. Zapraszamy.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej, a polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto, dużo dobrego.
2: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
3: Dobrze.
2: 15 zł.
3: Lepiej.
2: 20 zł.
3: Najlepiej. Na Orlenie?
2: Ciepło.
3: Z kuponami?
2: Cieplej.
3: W Orlen witaj.
4: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
5: Znasz składniki włoskie? Bella Vita?
6: Nie, jakie to składniki?
5: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
6: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
5: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
7: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
8: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
7: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.

0: 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Poznaj nowy Kurier TV, a w nim większe litery i przejrzysty układ. Czytelny program telewizyjny. Zobaczysz różnicę i łatwo odnajdziesz to, czego szukasz. Nowinki ze świata gwiazd, streszczenia ulubionych seriali, najlepsze filmy i aktualności z telewizji. Kurier TV. Twój czytelny program na co dzień. Co tydzień. Sprawdź.

0: Liczą się prezenty, więc w tym tygodniu mamy dla Was promkę 1 plus 1 za grosz. Zapraszamy na 29. urodziny Carrefoura.
1: Reklama. Zbliża się 13. czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
2: Drożejące paliwo lotnicze podniesie ceny biletów. Tymczasem na stacjach w Rzeszowie tańsze paliwo przyciąga mieszkańców. Skarby z teatralnej szafy można zdobyć w Łodzi. Ewelina Walczak. Koniec taniego latania, bo paliwo lotnicze zdrożało w tym roku nawet trzykrotnie. Szef Ryanaira zapowiada ostre cięcia i ostrzega, że w przyszłym roku za bilety zapłacimy 20% więcej. Ale już teraz linie lotnicze redukują siatki połączeń, mówi Mariusz Piotrowski, ekspert rynku lotniczego portalu Fly for Free.
3: Linie lotnicze zaczynają dosyć istotnie ciąć swoje rozkłady lotów, ograniczać straty, żeby jakoś się przygotować na ten przyszłości sezon letni, który będzie bardzo trudny.
2: Brakujące pieniądze z drogiego paliwa przewoźnicy ściągną z nas także w opłatach dodatkowych za bagaż czy rezerwacje. A tu taniej na stacjach paliw, 15 groszy mniej na każdym litrze paliwa. Do niedzieli stacja MPK w Rzeszowie obniża cenę dla posiadaczy karty miejskiej z aktywnym pakietem mieszkańca. Marzena Kłeczek, krawiec z Urzędu Miasta, przyznaje, że to sposób na promocję karty, a pierwsze efekty już widać.
4: Żeby zachęcić ich do meldowania się, korzystania z naszej miejskiej karty mieszkańca. Do dzisiaj mamy już 70 kolejnych wniosków o założenie karty mieszkańca.
2: No to zobaczymy, ile będzie za chwilę przy tych obniżkach. A na zachodzie nasi sąsiedzi mają też tańsze paliwo, bo tam ceny spadły wraz z wejściem w życie obniżki podatków od benzyny i oleju napędowego. W porównaniu ze środą kierowcy płacą na stacjach około 10 eurocentów mniej za litr. To druga w tym roku czasowa obniżka podatków od paliw w Niemczech. 6 tysięcy złotych grzywny za urwany balkon. Sąd rejonowy w Częstochowie skazał 47-letnią kobietę zarządzającą nieruchomością przy ulicy Przemysłowej za budowlane zaniedbania. Dwa lata temu z drugiego piętra budynku runęła tam konstrukcja. Prokurator ocenił wyrok jako słuszny i nie będzie się w tej sprawie odwoływać. W Łodzi można dziś sięgnąć po skarby z teatralnej szafy. Trwa wyprzedaż kostiumów, którą zorganizował Teatr Muzyczny. Wybierać można spośród ponad 400 kreacji z różnych spektakli, mówi Anna Korzon, wnukowska z Teatru Muzycznego w Łodzi.
5: Każdy z naszych kostiumów ma swoją sceniczną historię, zachwyca widzów oryginalnością, kunsztem wykonania.
2: Akcja potrwa do godziny 16.
6: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
7: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl. Pogoda.
1: 1 października z dużą ilością słońca i aż 25 stopni w okolicach Legnicy, 24 we Wrocławiu, choć na zachodzie troszkę chmur, 22 w Krakowie, w Warszawie 20, ale pełne słońce, nad morzem 18, w Suwałkach 17.
7: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Pierwszy dzień października i nasze wspólne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. No to teraz sobie możemy pomruczeć razem z Boniem. Gosia Kościelniak, zapraszam.

0: Jaka jest różnica między słowem umknąć, a słowem czmychnąć? No więc w polskim jest duża. A Grzegorz Ciechowski bardzo dbał nie tylko o ogólny przekaz swoich tekstów, ale też o zawarte w nich takie niuanse językowe. Ktoś kiedyś zapytał go, dlaczego nie pisze tekstów po angielsku, właśnie tak odpowiedział, że nie wie, jaka w języku angielskim jest różnica między tymi słowami czmychnąć, a umknąć. Dla Ciechowskiego teksty były tak ważne, że na pierwszych koncertach Republiki zalecił, żeby rozdawano je publiczności spisane na kartkach, bo mieli świadomość, że przy ówczesnej technologii nagłośnieniowej, która z reguły była kiepska, ten tekst może do ludzi nie docierać.
1: To jest Dzień Polskiej Muzyki w Radiu Złote Przeboje. Gramy największe przeboje lat 80. i 90.

0: Radio Złote Przewody.
1: Autopromocja.
0: Masz co najmniej 5 powodów, by włączyć radio w niedzielny poranek.
2: Na dzień dobry zapraszam na Złotą Piątkę. 5 piosenek i 5 artystów, którzy wiedzieli, jak zrobić zamieszanie na listach przebojów. 5 najlepszych przebojów, 1 wspólny mianownik i 0 nudy.
0: W każdą niedzielę po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
1: Autopromocja. Reklama.
0: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
4: Bo do soboty 3 października na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95, 7,80. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl.
5: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
6: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
7: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
8: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
9: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
10: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
11: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
10: Czyli frosty kupiłeś?
12: Prościej się nie da.
13: Naturalne składniki. Bez dodatków do żywności. Frosta. Smaczna i prosta.
14: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
13: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
14: No dobrze, a taki fajny prezent?
13: Na mediaexpert.pl.
14: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
13: Na mediaexpert.pl.
15: Włączamy niskie ceny.
16: Au! Znów ten ból.
17: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
18: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
17: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
19: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Reklama.

Jakby nam się przydał taki dystans i takie piękne kołysanie na co dzień, również w czwartkowe popołudnie. Radio Złote Przeboje, przed nami Mr. President. Oryginalny zespół Mr. President oficjalnie zakończył co prawda swoją działalność w 2008 roku, ale dziedzictwo grupy kontynuuje. Jej wieloletni lider i wokalista Lazy występuje solo albo w duecie z nową wokalistką Elzą pod szyldem Lazy aka Mr. President. I nieustannie i podróżuje i występuje na całym świecie, przede wszystkim podczas dużych festiwali z muzyką lat 90. Radio Złote Przeboje, Coco Jumbo.

0: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
1: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
2: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Hej ho, hej ho, do lasu byście szło. Chodźcie z nami na Polanę Krasny Las do Superaśla. 4 października, Bizon Trail Kids, czyli biegi dla najmłodszych. Dla każdego superbiegacza wyjątkowy medal. Dołącz do nas i chodź do lasu. Zapisy na www.superbiegacz.pl.
4: Partner strategiczny Województwo Podlaskie. Sponsor PKO Bank Polski. Organizator Fundacja Białystok Biega.
5: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Produkty Ariel, różne rodzaje. Proszek do prania Alpine Fresh 3 kg, 465 gramów. Kapsułki 44 sztuki i żele 3 litry 150 ml, tylko 49,99. Najniższa cena z 30 dni 69,99. Netto, dużo dobrego.
6: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
7: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
6: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
7: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
8: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
9: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
10: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
11: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
12: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
13: Raz, dwa, trzy.
12: I po Ovix Hair żadna wężka na głowie już nie mieszka.
10: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
14: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
15: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron. Oui.
14: Od czwartku w Kauflandzie olej beskidzki rzepakowy 4,99 za litrową butelkę z Kaufland Card Extra. 3 na osobę. A wszystkie papiery toaletowe Foxy. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra. Drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland.

0: tylko teraz. Wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet. Reklama.
1: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.

0: Romantyczny gazebo, który ogrzewa się w blasku muzyki Chopina od lat, a ja, Gosia Kościelniak, idę się teraz ogrzewać w październikowym słońcu, a z wami zostanie też ogrzewający ciepły głos oraz jego właściciel, Tomek Brel. Witam
1: sam, nie wiem,
0: dzień dobry.
1: Sam nie wiem, co powiedzieć dzień dobry po takim pięknym, barokowym wstępie. No mogę wam obiecać, drogie panie i drodzy panowie, że na pewno będziemy się grzać też w blasku polskiej muzyki. W końcu dzisiaj Dzień Polskiej Muzyki, prawda? Zagramy
0: tak
1: pięknie. Mnóstwo fantastycznych polskich kawałków na pewno będę dzisiaj dla was miał. Co mam jeszcze w zanadrzu? Czy będą bilety? Zaczynają się pytania.
2: Będą.

0: 40 lat minęło od nagrania tego kawałka i w dalszym ciągu nam się podoba I'm Your Man, czyli w szybkim, ale jednocześnie wolnym tłumaczeniu cały twój. 14 już za chwilę i sprawdzone wiadomości, potem zaczynamy czwartkowe popołudnie. Czwartek to taki mały piątek, więc urządzimy sobie na pewno przedweekendową rozgrzewkę.
1: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
2: To jest radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: W każdą sobotę od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
7: Taniej kupować.
5: A no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
0: Reklama.
10: Sponsorem programu jest organizator Bizon Ultra Trail. 3 października. bizonultratrail.pl.
11: To już za chwilę sprawdzimy pogodę, ale uspokajam, nie ma większych powodów do narzekań. To za chwilę, teraz czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje. Te najbardziej aktualne ma dla was Ewelina Walczak.
12: Matka oskarżonego o zabójstwo Mai z Mławy wciąż na wolności. W jej sprawie toczy się śledztwo. Plecaki uczniów pod lupą sanepidu. Cristiano Ronaldo obraził się na kadrę. Matka Bartosza G., oskarżonego o zabójstwo Mai z Mławy, jest na wolności. Kobieta po przesłuchaniu słyszała jedynie zarzut znieważenia policjanta. Tymczasem śledztwo w sprawie domniemanego zlecania przez nią morderstwa ojca matki i ojca dziewczynki. Jego prawnika wciąż toczy się bez postawiania komukolwiek zarzutów. Jarosław Kowalski, ojciec Mai, powiedział, że ochrona policji sprowadza się jedynie do codziennych odwiedzin radiowozu pod jego domem.
13: Chronić rodzinę. Syna najbardziej, żonę, posesję, siebie. Bo tak naprawdę nie wiem, co mnie spotka za rogiem.
12: Śledztwo prowadzi prokuratura okręgowa w Płocku. Skażenia nie było, ale przesyłka doręczona wczoraj do jednostki żandarmerii wojskowej w Nowej Dębie będzie dalej badana. 3 osoby, które po kontakcie z nią trafiły do szpitala, zostały wypisane już do domu. Wszystko musi zostać sprawdzone, mówi prokurator Marcin Kozak.
14: Badaniom daktyloskopijnym, genetycznym, próbki materiału biologicznego zostanie stwierdzone, czy jakie osoby miały z nim kontakt, czy faktycznie te objawy, które pracownicy zgłosili, mają jakikolwiek związek, czy to jest tylko koincydencja zdarzeń.
12: Śledztwo prowadzone jest w kierunku narażenia funkcjonariuszy na bezpośrednią utratę życia i utratę uszczerbku na zdrowiu.
1: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
12: W sercu Madrytu cały czas przybywa namiotów protestujący studenci, wypełniają już cały plac Puerta de Sol. Domagają się dostępu do tanich mieszkań. Fala protestów wybuchła tydzień temu po kontrowersyjnej eksmisji 87-letniej kobiety, której nowy właściciel, wykorzystując lukę prawną, podniósł drastycznie czynsz. Uczniowie mają bardzo ciężkie plecaki i są one pod lupą sanepidu, bo jak się okazuje, same dzieci przyznają, że jest im ciężko.
7: A dlaczego? Pytaliśmy o to uczniów z podstawówki numer 30 w Bydgoszczy.
15: Szkoda gadać. Oj, czuję. 8 lat, no to przyzwyczajony jestem.
16: Zależy, ile mamy lekcji, ale tak to staramy się odkładać podręczniki do szafek.
7: A zgodnie z wymogami waga plecaka nie powinna przekraczać 15% wagi dziecka. Cristiano Ronaldo obraził się na kadrę. Po tym, jak trener nie wpuścił go na boisko z meczu z Norwegią, Portugalczyk postanowił opuścić zgrupowanie. Nie pomogła nawet interwencja prezesa rodzimej federacji. Ronaldo po wyjeździe ze zgrupowania oświadczył tajemniczo, że wkrótce powie Portugalczykom prawdę.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
11: Dzisiaj w większości miejsc bezchmurnie, nigdzie nie powinno dopadać, a na termometrach od 17 stopni na północnym wschodzie i na Helu przez 20 w centrum do 24 na południowym zachodzie. Nie inaczej będzie w nocy, no choć chłodniej oczywiście zdecydowanie, od 3 stopni na wschodzie i 4 w centrum do 12 na zachodzie. I oczywiście sprawdzałem też prognozę na najbliższy weekend. Nie ma co narzekać, 24-25 stopni i mnóstwo słońca. No, miejmy nadzieję, że taką prognozę dowieziemy do weekendu. Za chwilę Céline Dion, przy okazji sprawdzimy, co ciekawego u niej słychać. Blondie, zespół Ladybug. A teraz piosenka niezwykła, bo bardzo często o nią prosicie, tylko oczywiście nikt nie może sobie przypomnieć, kto ją wykonuje. Proszę sobie zapisać numer Uno i Tora.

Kiedy Céline Dion zamieściła w internecie no dość dramatyczne wyznanie, wszyscy myśleli, że z koncertowaniem będzie ciężko. A tu proszę bardzo, koncertuje aż miło. Tak zwana stacjonarna trasa koncertowa, czyli artysta gra w jednym miejscu, a zmienia się publiczność. To co prawda amerykański wynalazek, ale jak widać przyjął się również w Europie. Céline Dion koncertuje w Nanterre, niedaleko Paryża, gdzie będzie można ją zobaczyć. No właściwie to do maja 18 razy. Kolejny koncert już jutro wieczorem. Za chwilę Lady Bank, 45 lat na scenie, nie do uwierzenia. Teraz Blondie.

0: Sponsorem programu był organizator Bizon Ultra Trail. 3 października. bizonultratrail.pl.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Au! Znów ten ból.
3: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
4: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
3: Aflofarm. Wskazania: produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna Marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. Do tego mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Oraz z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Biedronka.

0: To jest chyba najbardziej słoneczny polski kawałek. Podaruj mi trochę słońca w Radiu Złote Przeboje. No właśnie, słońca w weekend na pewno nie zabraknie. Gdyby ktoś szukał natchnienia, jeżeli chodzi o plany na najbliższy weekend, no to może go poszukać w teledyskach. Pewnie wielkie oczy zrobili jakiś czas temu fani zespołu Fun Factory, kiedy to oglądając jeden z ich teledysków stwierdzili pewnie, no zaraz, zaraz, przecież ja to już gdzieś widziałem. No i faktycznie panowie postanowili nakręcić teledysk w okolicach Olsztyna, podobno dlatego, że im się tam bardzo podobało.
1: Yes, it's true. It's,
2: tak, to prawda. Olsztyn, kręciliśmy ten teledysk w Olsztynie razem z naszym przyjacielem. To jeden z naszych największych fanów. Powiedział, hej, przyjedźcie do nas. I zdecydowaliśmy się kręcić tam teledysk, bo widzieliśmy, jak tam jest pięknie. Przepiękne jezioro. Olsztyn jest bardzo ładny. Dlaczego zdecydowaliśmy się nakręcić teledysk w Polsce? W Olsztynie.
0: Olsztyn. No, na pewno jest to kolejny pomysł na weekend. Czemu nie? Fun Factory teraz.

0: Autopromocja.
1: Radiowa Pracownia Badania Opinii prosi o wsparcie. Włącz Radio Złote Przeboje i pomóż porannej ekipie znaleźć odpowiedź na nurtujące pytania.
2: Jutro z okazji piątku pośpiewamy sobie wspólnie pod prysznicem.
3: Sprawdzimy też, czy rozpoznamy przeboje w waszym wykonaniu.
1: Pamiętaj, nie ma złych odpowiedzi. Zamiast oceniania zapewniamy dużą dawkę śmiechu oraz największych przebojów lat 80. i 90., które wszyscy kochamy. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
5: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
4: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
6: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
8: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
7: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
8: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
9: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
10: Nie. Jakie to składniki?
9: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
10: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
9: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
11: Uwaga, uwaga! Fryszaki, rozrabiaki przejmują Kaufland!
12: Tylko z Kaufland Card Extra od 1 do 7 października zrób zakupy za 99 zł i odbierz brelok za 1 grosz. Zgarnij całą kolekcję 10 breloków. Więcej na fryszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland!
13: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
14: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
1: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
15: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
16: Kogo?
15: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
16: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
15: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
16: Tak, jest posterunkowy Cezary.
17: No, więcej na szkłomazgon.pl.
16: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
17: I Cezary Pazura.
1: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
18: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
0: Reklama.
19: Sponsorem programu jest organizator Bizon Ultra Trail. 3 października. bizonultratrail.pl.

Enjoy the silence, czyli ciesz się ciszą w Radiu Złote Przeboje. No, u nas ciszy na pewno nie będzie. Na pewno będziemy po godzinie 15 snuć plany na najbliższy weekend z Marzeną Rogalską, która już za pół godziny mnie odwiedzi w naszym studiu. Pytacie mnie, czy będą dzisiaj bilety na lalkę. No, oczywiście, że tak. I oczywiście na pewno pojawi się jakieś zadanie aktorskie dla was. Także proszę zachować wzmożoną czujność. A za niespełna kwadrans sprawdzone wiadomości o 15. Teraz Bad Boys Blue.

0: Pięknie. Tina Turner w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę 15 i wiadomości w nich Ewelina Walczak. Co ciekawego będziesz miała?
1: Będziemy mieli o studentach, a w zasadzie przestrogę dla nich, bo zaczął się nowy rok akademicki, a oszuści nie próżnują. Na co uważać, powiemy w wiadomościach już za chwilę.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był organizator Bizon Ultra Trail. 3 października. bizonultratrail.pl.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
3: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapect Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
4: A w dodatku można go podać również na noc.
3: Dla mnie Herbapect Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
2: Herbapect Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
5: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
6: Skoda.
7: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: Reklama.
12: Audycję sponsoruje producent materacy i łóżek tapicerowanych Ammat. Grabówka, ulica Modrzewiowa 54.
0: Sponsorem programu jest organizator Bizon Ultra Trail. 3 października. bizonultratrail.pl.
13: 15 już prawie, a to oznacza, że w Radiu Złote Przeboje czas na sprawdzone wiadomości. W kalendarzu 1 października, czwartek, najbardziej aktualne wiadomości ma dla Was Ewelina Walczak.
14: Nożownik z Jarosławia nadal bez zarzutów. Koniec z piractwem drogowym, mówią policjanci w Łódzkiem, którzy dostali nowe radiowozy. Uwaga na oszustów przy wynajmowaniu mieszkania. Nożownik z Jarosławia nadal nie usłyszy zarzutów. Biegli psychiatrzy potwierdzili, że jego stan uniemożliwia przesłuchanie. W ubiegły czwartek 31-latek zaatakował 5 osób, z których jedna zmarła. Szczegóły zna reporter Marcin Staszec.
15: Do prokuratury w Przemyślu wpłynęła 2 w ciągu ostatniego tygodnia opinia o stanie ichora M. Biegli stwierdzili w niej, że 31-latek wciąż ma objawy psychotyczne, mówi prokurator Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz, rzeczniczka prokuratury okręgowej w Przemyślu.
16: Stan silnego pobudzenia psychorucznego, ruchowego, rozkojarzenie toku myślenia, brak logicznego kontaktu.
15: Mężczyzna został już aresztowany na 3 miesiące, a karę odbywa w szpitalu psychiatrycznym na oddziale ze wzmocnionym zabezpieczeniem.
14: Nowe, nieoznakowane radiowozy dla policjantów z grupy SPID. Na razie w Łódzkiem, ale ma ich przybyć też w innych województwach. Będziemy patrolować m.in. drogi szybkiego ruchu i autostrady, mówią policjanci.
17: Skończyły się dobre czasy dla piratów drogowych. Prawie 400 koni, 4 sekundy do setki. Strach to będą one budziły przed tymi kierowcami, którzy naruszają przepisy ruchu drogowego.
14: Nowe radiowozy do ścigania piratów drogowych trafiły w Łódzkiem dziś, a do pozostałych regionów trafią w przyszłym roku. Rok akademicki już się zaczął. Na rynku jest dużo mieszkań dla studentów, ale uwaga na oszustwa, przestrzega wynajmujących Hanna Milewska-Wilk z Instytutu Rozwoju Miast i Regionów.
18: Pierwsza zasada, nie wpłacać przez jakieś szybkie przekazy zaliczek w wysokości tam do 500 zł, bo niestety to często też było pole do oszustwa.
14: A jeśli chodzi o kaucję zwrotną, to na ogół jest ona równa wartości jednego miesięcznego czynszu. Z kolei we Francji kolejny dzień protestują licealiści. W samym Paryżu ich działania zakłóciły działalność 27 placówek. Młodzi ludzie domagają się m.in. dodatkowych środków dla szkół. Do licealistów dołączyli studenci. Mimo swojego imponującego wieku, jak mówi, pracuje, bo chce. Pani Maria, która ma 100 lat, zajmuje się rachunkami w jednej z warszawskich firm.
6: Ja jestem alfa i omega. Nie umiem siedzieć bezczynnie. Sprawdzam finanse, liczę, porządkuję akta i podkreślam, to jest źle. I wołam ich, tu jest błąd.
14: A dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób Starszych.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Białymstoku?
11: Magda Tkaczyk, zapraszam na początek do kin Helios w Białymstoku. Tam od jutra animacja Zapomniana Wyspa. To opowieść o sile przyjaźni i to pierwsza tak wielka hollywoodzka animacja, głęboko zakorzeniona w kulturze filipińskiej, wykorzystująca filipiński folklor, potwory oraz unikalną kulturę. Film jest dla widzów od 7 roku życia. Było dla małych, no to teraz dla nieco starszych, bo przed nami weekend seniora. I w sobotę w Domu Kultury Śródmieście w Białymstoku o 16:00 będzie recital muzyczny pod tytułem Oblicza Miłości. Do posłuchania utwory przedstawiające różne odcienie uczuć. Co ważne, nie trzeba biletu. Na koniec coś na rozgrzewkę, zwłaszcza, że jesienne wieczory bywają już dosyć chłodne. Sauna Doilido od jutra będzie otwarta aż przez 3 dni w tygodniu, czyli w piątek, sobotę i w niedzielę. Wystarczy zabrać ręcznik, dobry humor i dać się rozgrzać.
2: Radio Złote Przeboje 101 FM. Pogoda.
13: Prognoza bardzo nam się podoba. Dzisiaj w większości miejsc bezchmurnie, nigdzie nie powinno padać, a na termometrach od 17 stopni na północnym wschodzie i na Helu, przez 20 w centrum do 25 na południowym zachodzie. W nocy podobnie, choć chłodno, od 3 na wschodzie, przez 4 w centrum do 12 na zachodzie. I jak twierdzą optymiści, skoro już o pogodzie rozmawiamy, no to cały październik tak właśnie ma wyglądać. Ja to kupuję. Złota polska jesień to jest to, co lubimy chyba najbardziej. Teraz prognoza muzyczna. Za chwilę pojawi się Ronan Keating, Nick Kershaw, który jak sprawdzałem koncertuje do dzisiaj. No a teraz siostry, które zrobiły małą muzyczną rewolucję przed laty. Pointer Sisters.

pierwszą w Radiu Złote Przeboje. Zaglądałem do jego terminarza koncertowego, no i grywa do dzisiaj od czasu do czasu, co nas bardzo cieszy, gwiazdy lat 80. wciąż w formie. I o to chodzi. Za moment Ronan Keating w Radiu Złote Przeboje. No właściwie to powinienem powiedzieć, że jesteśmy trochę kolegami po fachu, bo Ronan Keating miał swój program radiowy w pewnej stacji, program poranny, dodajmy, który ma cały szereg zalet i jedną wadę, no trzeba wstać jakoś tak po czwartej. No dobrze, słuchamy w takim razie Ronan Keating już teraz, a za moment Marzena Rogalska, która wstawać rano chyba nie lubi. Tak przynajmniej słyszałem. Come on, yeah.

0: audycję sponsorował producent materacy i łóżek tapicerowanych Ammat. Grabówka, ulica Modrzewiowa 54.
1: Sponsorem programu był organizator Bizon Ultra Trail. 3 października. bizonultratrail.pl.
2: Autopromocja.
3: Czerwony dywan?
4: Nie tym razem.
3: Garderoba?
4: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
3: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
4: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już w sobotę, w samo południe. Marzena Rogalska.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
6: Bo do soboty 3 października na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95, 7,80. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl.
7: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
9: Taniej kupować.
7: A, no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
11: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
12: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
13: Poznaj nowy Kurier TV, a w nim większe litery i przejrzysty układ. Czytelny program telewizyjny. Zobaczysz różnicę i łatwo odnajdziesz to, czego szukasz. Nowinki ze świata gwiazd, streszczenia ulubionych seriali, najlepsze filmy i aktualności z telewizji. Kurier TV. Twój czytelny program na co dzień. Co tydzień. Sprawdź.
14: Można oglądać, można posłuchać, ale można też samemu usiąść za kierownicą i poczuć wielką moc BMW M. Przyjdź na dzień otwarty w Autofus Group Białystok już 3 października i poznaj bliżej gamę modeli BMW M podczas ekscytującej jazdy testowej. Czekają na Ciebie również strefy tematyczne, konkursy, coś dla najmłodszych miłośników BMW i wiele więcej. Zaprasza dealer BMW Autofus Group Białystok.
15: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
16: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
15: Od czwartku 10 jaj świeżych od zielononóżki Kotlina Natury tylko 9,99. A pizza Giuseppe jedynie 6,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Is this love? Czy to jest miłość? Ali są moje w Radiu Złote Przeboje. No takie złote hity to tylko u nas. A ja obiecałem, że będziemy sobie dzisiaj powoli planować weekend z Marzeną Rogalską. Podejrzałem, ależ pięknie będzie u ciebie w programie.
1: U mnie będzie hollywoodzko, mój drogi. Dorwałam Weronikę Rossati i umówiłam się z nią na ten weekend. Weronika zawsze ma mnóstwo anegdotek, ale muszę ci powiedzieć, że ja też, odkąd została mamą, kocham opowieści wszystkie o Elizabeth. Oczywiście córka została tak ochrzczona takim imieniem na cześć Elizabeth Taylor, którą wielbi Weronika. No i nie zamierzam, rozumiesz, spocząć, dopóki nie zapytam też o małą, co tam u małej. Bo mała jest niezwykle otwartą dziewczynką. Jest niezwykle taka, wiesz, amerykańska, rzec by można. Niczego się nie wstydzi, jest radosna, cudowna i myślę, że jest taką fajną nauczycielką życia Weroniki. A Weronika, no wiesz, Hollywood bardzo, bardzo sobie tam pięknie radzi i zawsze lubię z nią o tym pogadać.
0: No powiem szczerze, trochę ci zazdroszczę. Dobrze, spotykamy się w takim razie jutro, a teraz twój ulubiony John Lennon. Proszę bardzo.
1: O, i tu widzisz, i tu mnie masz. O.

0: poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
1: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
2: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
3: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
4: Nowy rok akademicki na wypasie?
5: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
4: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
5: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki. W super cenach dla studentów w Media Expert.
6: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Znów ten ból.
8: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
9: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
10: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
11: Hej ho, do lasu byście szło. Chodźcie z nami na Polanę Krasny Las do Supraśla. 4 października, Bizon Trail Kids, czyli biegi dla najmłodszych. Dla każdego superbiegacza wyjątkowy medal. Dołącz do nas i chodź do lasu. Zapisy na www.superbiegacz.pl.
12: Partner strategiczny Województwo Podlaskie. Sponsor PKO Bank Polski. Organizator Fundacja Białystok Biega.
3: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
13: Można oglądać, można posłuchać, ale można też samemu usiąść za kierownicą i poczuć wielką moc BMW M. Przyjdź na dzień otwarty w Autofus Group Białystok już 3 października i poznaj bliżej gamę modeli BMW M podczas ekscytującej jazdy testowej. Czekają na Ciebie również strefy tematyczne, konkursy, coś dla najmłodszych miłośników BMW i wiele więcej. Zaprasza dealer BMW Autofus Group Białystok.
14: Reklama.
15: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
16: Sponsorem programu jest organizator Bizon Ultra Trail. 3 października. bizonultratrail.pl.
17: Audycję sponsoruje producent materacy i łóżek tapicerowanych Ammat. Grabówka, ulica Modrzewiowa 54.

Chcemy być sobą i zespół Perfect w Radiu Złote Przywoje. No niektórzy być może pamiętają, że przed laty na koncertach ten refren brzmiał odrobinę, ale jednak inaczej. Perfect, chcemy być sobą. No ja nie byłbym sobą, gdybym nie zaprosił was dzisiaj do kina albo na film, jak kto woli. Moi drodzy, po godzinie 16 na pewno pojawią się bilety na film Lalka. Film, który wczoraj miał premierę w kinach w całej Polsce. Oczywiście będzie też zadanie aktorskie dla was, także proszę zachować wzmożoną czujność. To po godzinie 16. No a teraz siostry z Mediolanu, które zamiast zająć się modą, postanowiły się skupić na muzyce. Paula i Chiara w Radiu Złote Przeboje.

0: Pięknie rozkołysane Tight Fitted The Lions Sleeps Tonight tuż przed godziną 16. No właśnie, za niespełna 4 minuty 16 sprawdzone wiadomości. Ewelina Walczak jest już w naszym studiu. W wiadomościach pojawi się odpowiedź na bardzo ważne pytanie. Czy lepiej być bogatym, czy lepiej być szczęśliwym? Jak to jest?
1: No zdecydowanie lepiej, jak się okazuje, być szczęśliwym. Tak wskazują Polacy. A więcej na ten temat oczywiście w wiadomościach Radia Złote Przeboje o godzinie 16.
2: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Audycję sponsorował producent materacy i łóżek tapicerowanych Ammat. Grabówka, ulica Modrzewiowa 54.
4: Sponsorem programu był organizator Bizon Ultra Trail. 3 października. bizonultratrail.pl.
5: Autopromocja.
6: Ikony popu. Rocka. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie.
7: Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje.
6: To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Pobierz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
5: Autopromocja. Reklama.
8: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Magda, wszystko w porządku?
10: Przepraszam, migrena.
11: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
9: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
12: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
13: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład wędlowskie ptasie mleczko 340 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 18,89. Najniższa cena z 30 dni 21,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
14: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
15: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
14: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
15: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
5: Reklama.
3: Audycję sponsoruje producent materacy i łóżek tapicerowanych Ammat. Grabówka, ulica Modrzewiowa 54.
4: Sponsorem programu jest organizator Bizon Ultra Trail. 3 października. bizonultratrail.pl.
0: W kalendarzu 1 października, czwartek, właśnie minęła 16, no a to oznacza, że czas na sprawdzone wiadomości. Te najbardziej aktualne ma dla was Ewelina Walczak.
1: Nieudana egzekucja w USA. Kobieta przeżyła wykonanie kary śmierci. Po 2 latach w filipińskim szpitalu Polak wrócił do kraju. Szczęście i zdrowie deklasują bogactwo i sławę. Mamy najnowszy raport. Ceny na stacjach rosną, ale Polska nie będzie uwalniała rezerw paliw, żeby je obniżyć, mówi minister energetyki Miłosz Motyka. Rezerwy będą uwalniane tylko wtedy, gdy zabraknie paliwa.
16: Bo nie uważamy, by był to element stabilizujący ceny. Gdyby doszło do przerwania dostaw, wtedy takiego narzędzia byśmy użyli. Dzisiaj takiego zagrożenia nie ma.
1: Rząd zapewnia równocześnie, że jest gotowy na uruchomienie trzeciej odsłony programu ceny paliw niżej, gdy prezydent podpisze ustawę o opodatkowaniu nadmiarowych zysków firm paliwowych. Przeżyła własną egzekucję. egzekucję. Christina Weick miała być pierwszą kobietą straconą w stanie Tennessee od ponad 200 lat. Otrzymała dwie dawki śmiertelnego zastrzyku, ale jej serce nie przestało bić. Prawo pozwala na kolejną próbę, ale obrona skazanej szykuje się do walki w sądzie o naruszenie konstytucji. Na razie gubernator stanu zarządził śledztwo i wstrzymał wszystkie egzekucje do końca roku. 15-letni Ukrainiec, który interesował się sposobami przeprowadzania zamachu terrorystycznego, na 3 miesiące trafił do ośrodka wychowawczego. Na jego ślad w sieci trafili stołeczni policjanci, mówi podinspektor Elewira Kozłowska.
10: Wyszukiwał treści dotyczące możliwości przeprowadzenia zamachu terrorystycznego w centrum handlowym.
1: Chciał też dowiedzieć się, jak można zabić funkcjonariusza policji. Jego sprawą zajmie się sąd rodzinny. Po 2 latach w filipińskim szpitalu wrócił do kraju. Rządowy samolot sprowadził do Polski 42-letniego Piotra Moczulskiego, który doznał za granicą ciężkiego urazu głowy. Jak mówi profesor Marzena Wojewódzka-Żelazniakowicz, wicedyrektorka Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, pacjent jest już po pierwszych badaniach.
17: Te badania wykazały prawidłowe parametry. Parametry również w badaniach obrazowych są takie, jakie były spodziewane.
1: Za organizację jego transportu odpowiadały wspólnie Ministerstwo Obrony Narodowej, Urząd Miejski w Białymstoku oraz rodzina. A rodzina i zdrowie deklasują bogactwo i sławę. Dla 74% badanych najbardziej cenne w życiu jest szczęście rodzinne, a dla 71% zdrowie, wynika z badania CBOS. Dla blisko połowy respondentów kluczową wartością w życiu jest uczciwość. Najmniej, bo 3% wskazało sukces i sławę.
6: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Białymstoku?
18: Magda Tkaczyk, zapraszam. Jak bardzo dzika natura potrafi być dzika, między innymi to ukazuje nam najnowsza hollywoodzka produkcja W sercu dziczy. To film dwóch bohaterów, byłego żołnierza sił specjalnych, w którego rolę wcielił się Brad Pitt, i jego bojowego psa, którzy odcięci od świata toczą walkę o przetrwanie. Do zobaczenia w kinach Helios w Galerii Alfa i Białej w Białymstoku. A teatr dramatyczny w Białymstoku we współpracy z Książnicą Podlaską w sobotę o 10:00 zapraszają seniorów na warsztaty Przeczytaj wnukom bajki. Aktorzy teatru podpowiedzą, jak sprawić, by zwykłe czytanie zamieniło się w mały teatr wyobraźni. Seniorzy dowiedzą się, jak pracować głosem, intonacją, emocjami i jak ożywiać bohaterów. Z kolei na scenie białostockiego Teatru Lalek w ten weekend kryminalna komedia muzyczna. Będzie zbrodnia, romans, lokalna polityka i tajemnice z przeszłości. Serial Killer Story do zobaczenia w sobotę i w niedzielę.
6: Radio Złote Przeboje 101 FM.
0: Pogoda. W nocy pogodniej nigdzie nie powinno padać, choć chłodno, od 3 stopni na wschodzie, 4 w centrum do 12 na zachodzie. Tak będzie wyglądała noc. Do wieczora, jeżeli chodzi o pogodę, niewiele się zmieni. W większości miejsc bezchmurnie, nigdzie nie powinno padać, a na termometrach od 17 stopni na północnym wschodzie i na Helu przez 20 w centrum do 25 na południowym zachodzie. I co nas cieszy, tak będzie ponoć wyglądał cały październik. Dzisiaj 1 października, Dzień Polskiej Muzyki, dlatego w zanadrzu mam dla was mnóstwo fantastycznej muzyki z etykietką Made in Poland. Mafia i Imię Deszczu, Janina, Wielkie Podzielenie, także za kilkanaście minut Natalia Kukulska. A teraz zrobi się światowa. Genesis i Land of Confusion.

To jest tytuł, który z pewnością na całym świecie brzmi doskonale, ale we Włoszech pewnie zdecydowanie najlepiej. Dolce Vita w Radiu Złote Przeboje, Ryan Perry. No dobrze, a teraz obiecane zadanie aktorskie dla was, no bo przecież w tym tygodniu zapraszamy się do kina na film Lalka. Film, który miał wczoraj premierę w kinach w całej Polsce. Mam dla was podwójne bilety do pierwszego napotkanego kina Helios. Bilety ważne do 15 października. No a zdobędzie je ten, kto najlepiej poradzi sobie z zadaniem aktorskim. Uwaga, proszę sobie wyobrazić, że dostajemy epizodyczną rolę w Lalce. Naszym zadaniem jest w kilku zdaniach wyperswadować Stanisławowi Wokulskiemu znajomość z Izabelą Łęcką. Kto sobie z tym zadaniem najlepiej poradzi, no to wybierze się do kina. Na wasze telefony czekam do 17.15. O 17.30 wielki finał, no i ktoś dowie się, że idzie do kina. Lalka w reżyserii Macieja Kawalskiego z Marcinem Rocińskim, Kamilą Urzędowską i Markiem Kondratem. Zapraszam gorąco, nagrajcie się na naszej automatycznej sekretarce 22 4 4 3 0.

0: Audycję sponsorował producent materacy i łóżek tapicerowanych Ammat. Grabówka, ulica Modrzewiowa 54.
1: Sponsorem programu był organizator Bizon Ultra Trail. 3 października. bizonultratrail.pl.
2: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Do soboty polecamy. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 5,99 za kilogram oraz winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
3: Codziennie niskie ceny.
4: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
5: Skoda.
6: Pani Barbaro, a gdzie kupić
5: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
6: No dobrze, a taki fajny prezent...
5: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
5: Na mediaexpert.pl.
7: Włączamy niskie ceny.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
8: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
9: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
8: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: A cappuccino też za piątkę?
8: Też.
6: A flat white?
8: Też.
6: A...
8: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
10: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
11: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
12: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, 4. edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
13: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
14: Kogo?
13: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
14: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
13: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika. Raz, dwa.
14: Tak, jest posterunkowy Cezary.
15: No, więcej na szkłomazgon.pl.
14: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
15: I Cezary Pazura.
16: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
17: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
18: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
19: Reklama.

0: Fantastyczny Elton John. Fantastyczny Elton John w Radiu Złote Przewoje. Wczoraj w naszym stałym cyklu Dobrze Wiedzieć urządzaliśmy sobie jesienną podróż do tak zwanych ciepłych krajów w ramach walki z jesienną chandrą. No dobrze, ale co mają zrobić ci, którzy jechać nie mogą? No właśnie.
1: Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć.
0: Mimo, że jak na razie na pogodę nie ma co narzekać, to pewnie prędzej czy później zacznie się to, co zwykle jesienią, czyli będzie coraz więcej deszczu, coraz niższe temperatury, a wcześniej. Tak to już jest. Jesień, choć złota Polska potrafi zachwycić, no to nie zawsze sprzyja dobremu humorowi. Jak więc nie dać się jesiennej chandrze? Po pierwsze, ruch. Nawet krótki spacer może zdziałać cuda. Po drugie, nie warto rezygnować z małych przyjemności. Herbata, dobra muzyka czy wieczór z ciekawym filmem potrafią poprawić nawet najbardziej ponury dzień. No i oczywiście nie zapominajmy o spotkaniach z przyjaciółmi, bo wystarczy odrobina pozytywnej energii, by nawet jesień w deszczowym wydaniu nabrała kolorów. No czyli co? Ciepła bluza, dobry humor i do przodu.
1: Dobrze wiedzieć.

0: autopromocja.
1: Radiowa Pracownia Badania Opinii prosi o wsparcie. Włącz Radio Złote Przeboje i pomóż porannej ekipie znaleźć odpowiedź na nurtujące pytania.
2: Jutro z okazji piątku pośpiewamy sobie wspólnie pod prysznicem.
3: Sprawdzimy też, czy rozpoznamy przeboje w waszym wykonaniu.
1: Pamiętaj, nie ma złych odpowiedzi. Zamiast oceniania zapewniamy dużą dawkę śmiechu oraz największych przebojów lat 80. i 90., które wszyscy kochamy. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
5: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorlańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
6: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
9: Taniej kupować.
7: A, no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
11: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, więc napoje roślinne Alpro od 750 ml do litra w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 3 października.
12: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
13: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
12: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
14: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Na szczęście mogę liczyć na mój układ odpornościowy. Ale on też potrzebuje wsparcia. Dlatego codziennie piję Actimel z LKS-ej, będący źródłem witamin D i B6, które wchłaniają się do krwi przez jelito, gdzie znajduje się aż 70% układu odpornościowego. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
2: Reklama.
3: Złote przeboje w drodze.
4: Czwartkowe popołudnie w większości regionów jest słoneczne. Złota polska jesień, można powiedzieć, rozgościła się i zostanie z nami na dłużej. Dziś chmury mogą pojawić się jedynie na zachodzie. Uważajcie na mgły, zwłaszcza wieczorem i nad ranem, bo te mogą pojawić się praktycznie wszędzie, a zwolnić trzeba na S6 między węzłami Koleczkowo, Luizno w pobliżu Szymudu, województwo pomorskie. Doszło tam do kolizji samochodu osobowego. Zablokowany jest pas w kierunku Szczecina.
3: Radio Złote Przeboje, 101 FM.
5: Radio Złote Przeboje.
6: Audycję sponsoruje producent materacy i łóżek tapicerowanych Ammat. Grabówka, ulica Modrzewiowa 54.
7: Sponsorem programu jest organizator Bizon Ultra Trail. 3 października. bizonultratrail.pl.

Pamiętam, jak to Barbara Streisand znalazła gdzieś w internecie zdjęcia swojego domu, no i niewiele się zastanawiając, postanowiła pozwać fotografa, żądając od niego, ba, 50 milionów dolarów. No, ponieważ kwota robi wrażenie nie tylko u nas, ale i w Stanach, no to wszyscy zainteresowali się owym zdjęciem, w efekcie czego absolutnie wszyscy je widzieli. No, co pewnie nie miałoby miejsca, gdyby Barbara Streisand przeszła nad swoim znaleziskiem do porządku dziennego. No, czyli skutek przeciwny do zamierzonego. Nawet owo zjawisko doczekało się zaszczytnego miana efektu Streisand. 10 minut pozostało do wiadomości. Radia Złote Przeboje o godzinie 17. Teraz muzycznie pięknie. OMD.

0: Co nasz ukochany zespół OMD w Radiu Złote Przyboje. Za chwilę 17 i sprawdzone wiadomości. Ewelina Walczak w naszym studiu ponownie. No wygląda na to, że zaczynają się braki, ale nie paliwa.
1: Tak, gorzkie wieści płyną z rynku miodu, którego zaczyna brakować, więc nie tylko paliwo mamy drogie, a miód będzie jeszcze droższy, ale więcej o tym w wiadomościach Radia Złote Przyboje o 17.
2: To jest Radio Złote Przyboje.

0: audycję sponsorował producent materacy i łóżek tapicerowanych Ammat. Grabówka, ulica Modrzewiowa 54.
1: Sponsorem programu był organizator Bizon Ultra Trail. 3 października. bizonultratrail.pl. Reklama.
2: Nerdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
3: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
4: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
5: A w dodatku można go podać również na noc.
4: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
3: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
8: Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
10: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
11: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
0: Reklama. Audycję sponsoruje producent materacy i łóżek tapicerowanych Ammat. Grabówka, ulica Modrzewiowa 54.
1: Sponsorem programu jest organizator Bizon Ultra Trail. 3 października. bizonultratrail.pl.
12: 1 października w kalendarzu, czwartkowy wieczór przed nami. Właśnie minęła 17. Czas na sprawdzone wiadomości. Ewelina Walczak.
13: Zmiana zarzutów po śmierci policjanta postrzelonego w Kraśniku Górnym. Koniec alarmu nad Bałtykiem, plaże znowu otwarte po wycieku. Gorzkie wieści płyną z rynku miodu, którego zaczyna brakować. Zmiana zarzutu dla podejrzanego po śmierci policjanta na Dolnym Śląsku. 33-latek podejrzany o śmiertelne postrzelenie funkcjonariusza usłyszał teraz zarzut zabójstwa. Do tragedii doszło podczas policyjnej interwencji w Kraśniku Górnym. Grozi teraz mężczyźnie dożywocie. Być może w przyszłym tygodniu kierowcy na stacjach benzynowych będą płacić o kilkanaście groszy mniej. Orlen obniżył ceny hurtowe, tymczasem kierowcy szukają oszczędności jeszcze gdzie indziej. Zamiast kupować jedzenie w trasie, biorą na przykład je z domu.
14: I tak się sporo zostawia pieniędzy na stacji. Także myślę, że no, niektórzy też je ograniczają w ten sposób wydatki.
15: No normalne, wiadomo, że zawsze kupuje najtaniej, prawda? Niektórzy przyjeżdżają z własnym jedzeniem, nie?
13: Czechy, Niemcy, Słowacja, Włochy od dziś wprowadzają obniżki na stacjach paliw dla kierowców. Co zrobić w razie ataku z powietrza? Dowiedzą się tego mieszkańcy Mazowsza. W najbliższą sobotę rusza wielka akcja szkoleniowa. Treningi odbędą się w ponad 300 jednostkach Straży Pożarnej, a szczegółowe informacje o nich możecie znaleźć na stronie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Gorzkie wieści płyną z rynku miodu, którego zaczyna brakować. W tym roku pasieki nie wyprodukują nawet całego naszego zapotrzebowania, a przeciętny Polak zjada kilogram miodu rocznie. Problemem nie jest brak pszczół, bo mamy ich mnóstwo. Problemem jest to, że nie mają one czego zbierać, mówi Przemysław Rujna, sekretarz generalny Polskiej Izby Miodu.
16: Pszczelarze w niektórych regionach Polski musieli podkarmiać te pszczoły pod koniec lipca, co jest takim ewenementem, bo te pszczoły powinny dalej gdzieś ten pożytek mieć.
13: A ratunkiem dla nas będzie import miodu z innych krajów Unii albo z Chin. Plaże w Ustce znów są otwarte. Służby sprzątnęły stamtąd substancję ropopochodną, którą w sobotę wyrzuciło morze. Pozostałe odcinki mają zostać otwarte jutro. Usunięta z plaży substancja ma zostać przekazana firmie, która zajmuje się utylizacją tego typu odpadów. Rekordowy sezon z kolei na Sopockim Molo. Od kwietnia do końca września bilety na drewniany pomost kupiło ponad 1 100 000 osób. To o kilkanaście tysięcy więcej niż w ubiegłym roku. A największe tłumy spacerowały tu w sierpniu.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
17: Pogoda.
12: W nocy pogodnie, nigdzie nie powinno padać, choć chłodno, od 3 stopni na wschodzie i 4 lokalnie w centrum, do 12 na zachodzie. Tak będzie wyglądała noc. Jutro pogodnie i słonecznie, tylko na zachodzie pod wieczór miejscami słaby deszcz. Temperatura od 19 stopni na północnym wschodzie i na Helu, 22 w centrum, do 23 miejscami na południu. Oczywiście sprawdzałem też prognozę na weekend, no i wygląda na to, że jak na razie nic się nie zmienia, na szczęście. Pogodnie, słonecznie w sobotę i niedzielę, no i ciepło, do 25 stopni. Prognoza muzyczna u nas też dopisuje, zawsze. Za chwilę Kylie Minogue, Stevie Wonder, pojawi się też dawno niesłyszana Shade. No a teraz zespół, który celebruje 40-lecie z tej okazji w październiku, koncert na Torwarze Europe.

To zespół Ace of Base, a wcześniej też zresztą ze Szwecji zespół Europe i nasz ukochany utwór, czyli The Final Countdown w Radiu Złote Przeboje. No pamiętam, jak to Justyna Steczkowska opowiadała mi, jak to będąc małą dziewczynką w czasach, kiedy były tylko dwa programy telewizyjne, a w radiu było smutno, kiedy słyszała Europe, The Final Countdown, rzucała wszystko i biegła oglądać i słuchać. No chyba każdy tak miał. Czwartkowe popołudnie, tu Radio Złote Przeboje, 10 minut po 17:00. Już za chwilę ktoś dowie się, że idzie do kina na film Lalka. Jak wam poszło z zadaniem aktorskim? No to sprawdzimy za chwilę.

0: audycję sponsorował producent materacy i łóżek tapicerowanych Ammat. Grabówka, ulica Modrzewiowa 54.
1: Sponsorem programu był organizator Bizon Ultra Trail. 3 października. bizonultratrail.pl.
2: Autopromocja.
3: Uwaga! Nadchodzą królowie. Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia z Kawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 18.
2: Autopromocja. Reklama. Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
7: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
8: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
9: Dużo dobrego.
10: Teraz w Netto cytryny luzem. Tylko 5,99 za kilogram. Aż o 50% taniej. A polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę. Aż o 56% taniej. Netto. Dużo dobrego.
11: Za mniej.
12: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
13: Wygenerowano z AI.

0: Pięknie szadę w Radiu Złote Przeboje. No a ja przeglądam cały czas, co ciekawego nagraliście na naszej automatycznej sekretarce. Wręczam bilety w zamian za wasze aktorskie dokonania. Zadanie było dość trudne, czyli tak, proszę zagrać epizodyczną rolę, w której to próbujecie wyperswadować Wokulskiemu znajomość z Izabelą Łęcką. No i wygląda na to, że już chyba wiadomo, kto pójdzie do kina. Do kina pójdzie Aleksandra. Właściwie to hrabina Aleksandra.
1: Mocium, panie Wokulski. Ja, hrabina Aleksandra, nie jestem kontent z tego, iż pana uczucia pałatają do tej porcelany, pustej, białej, nic nie wnoszącej do naszej pięknej Rzeczypospolitej Polskiej. Panie Wokulski, żaden majątek, żadne kamienice nie są warte tej pustej porcelany. Mocium, panie Wokulski, zastanów się ino, panie, raz jeszcze. Ja, hrabina, proszę pana wielce.
0: No, powiem szczerze, zawodowi aktorzy czują na plecach gorący oddech konkurencji. Ja myślę, że jeżeli będzie Lalka 2, no to angaż jest gwarantowany.

0: poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
1: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
3: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
4: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
5: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
6: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
7: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
6: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
7: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
8: Można oglądać, można posłuchać, ale można też samemu usiąść za kierownicą i poczuć wielką moc BMW M. Przyjdź na dzień otwarty w Autofus Group Białystok już 3 października i poznaj bliżej gamę modeli BMW M podczas ekscytującej jazdy testowej. Czekają na Ciebie również strefy tematyczne, konkursy, coś dla najmłodszych miłośników BMW i wiele więcej. Zaprasza dealer BMW Autofus Group Białystok.
9: Magda, wszystko w porządku?
10: Przepraszam, migrena.
11: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
10: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
12: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
13: Hej ho, hej ho, do lasu byście szło. Chodźcie z nami na Polanę Krasny Las do Superaśla. 4 października, Bizon Trail Kids, czyli biegi dla najmłodszych. Dla każdego superbiegacza wyjątkowy medal. Dołącz do nas i chodź do lasu. Zapisy na www.superbiegacz.pl.
14: Partner strategiczny Województwo Podlaskie. Sponsor PKO Bank Polski. Organizator Fundacja Białystok Biega.
15: Złote przeboje w drodze.
16: Rozpieszcza nas ta jesienna aura. Dzisiejsze popołudnie upłynęło i dalej upływa w całej Polsce pod znakiem słońca i braku deszczu. Niedługo to piękne słońce zajdzie, ale czeka nas bezchmurna noc. No, może gdzieś kapryśne chmury pojawią się na zachodzie Polski. Uwaga, kierowcy jadący w stronę Krakowa. Doszło do zderzenia samochodu ciężarowego na trasie numer 74 z dwoma samochodami osobowymi. Całkowicie zablokowana jest droga w obu kierunkach.
15: Radio Złote Przeboje, 101 FM.
17: Radio Złote Przeboje.
18: Sponsorem programu jest organizator Bizon Ultra Trail. 3 października. Bizon Ultra Trail.pl.

był gorący lipcowy wieczór. Ricky Martin w ostatnie wakacje w Krakowie. No, o tym koncercie pewnie jeszcze długo będziemy rozmawiać. A propos koncertowych wiadomości, no to mam dla was same wspaniałości. No, jak się ładnie zrymowało. Po 18 bilety na koncert, który zdarza się chyba raz na pół wieku, nawet nie chyba, 50 lat na scenie Grzegorza Skawińskiego i Waldemara Tkaczyka. W tym tygodniu zapraszamy was gorąco do Katowic. Bilety ma dla was Mariusz Stelmaszczyk, ale nie tylko bilety, niespodzianek będzie zdecydowanie więcej. Cała muzyka po godzinie 18, no a my słyszymy się jutro. Tomek Bryl, trzymajcie się ciepło, do piątku.

0: Czy można być gwiazdą rocka i neurologiem? Absolutnie tak, czego dowodem jest Kuba Sienkiewicz i elektryczne gitary w radiu Złote Przeboje. Patrzę na zegarek, 18 tuż, więc za moment sprawdzimy, co dzieje się w świecie sportu oraz co z pogodą, bo ona ostatnio jest naprawdę bardzo, bardzo łaskawa.
1: Sponsorem programu był organizator Bizon Ultra Trail. 3 października. bizonultratrail.pl.
2: Autopromocja.
3: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
0: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
3: W każdą sobotę od 18.
0: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
6: Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: Magda, wszystko w porządku?
9: Przepraszam, migrena.
10: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
9: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
11: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Dezamigren. Konkretnie na migrenę. O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
12: Skoda.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
15: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
2: Reklama.
0: Godzina 18. Czas na sport w Radiu Złote Przeboje, a także pogodę.
16: Sponsorem programu jest Polregio. Kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
1: Sponsorem programu jest organizator Bizon Ultra Trail. 3 października. bizonultratrail.pl.
17: Sport w 30 sekund.
18: Przemysław Pozowski, zapraszam. Piłkarska reprezentacja Polski wraca do gry po porażce ze Szwecją 1-3. Jutro powrót na Stadion Narodowy i mecz z Rumunią. Selekcjoner Jan Urban czuje presję.
19: Nie czuję, że gram o posadę. Porażka na pewno przybliżyłaby mnie do tego, żeby mnie zmienić.
18: Nasza reprezentacja w tej edycji Ligi Narodów na razie wywalczyła tylko punkty z Bośnią i Hercegowiną. Magda Linet przegrała z Katarzyną Siniakową 4-6, 3-6 i odpadła z turnieju tenisowego w Pekinie. To czwarte kolejne zawody, które Polka kończy na pierwszej rundzie.
16: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
1: Sponsorem programu był organizator Bizon Trail Kids. 4 października www.superbiegacz.pl.
0: Pogoda. Jutro pogoda praktycznie taka sama, a nawet jeszcze więcej słońca. Na północy 20 stopni, 21 w centrum, 22 na południu, a na zachodzie nawet 23 i 4 stopnie. Dzień dobry, a w zasadzie to dzień dobry wieczór. Mariusz Stelmaszczyk ze starami Radia Złote Przeboje. Obiecuję mnóstwo świetnej muzyki, między innymi będzie Lombard. Zagram zespół Beach Boys, a teraz czas na zespół Pet Shop Boys. Miniony weekend minęło 33 lata od wydania płyty, na której znalazł się właśnie ten kawałek. Go West!

żeby się jakoś specjalnie nie zanudzić, jeśli stoicie w korkach, no to też humor można sobie poprawić. Kokomo, Beach Boys w radiu, złote przeboje. No a proszę Państwa, wielkimi krokami zbliża się 18 października, wtedy w Katowicach zagra Tkaczyk i Skawiński, królowie życia, 50 lat na scenie. Będzie to naprawdę świetne muzyczne wydarzenie. A w jaki sposób możecie się tam pojawić? Otóż trwa nasza zabawa, królowie życia w radiu, złote przeboje. Wystarczy, że odpowiecie na pytanie maksymalnie w 5 słowach, z czym kojarzą się Wam królowie życia, więc piszcie na radiozłoteprzeboje.pl i jeszcze dzisiaj szansa, żeby zgarnąć wejściówki, bo do kogoś z Was na pewno zadzwonię. A teraz Lombard, taniec pingwina na szkle.

0: Lata 80. i 90. są naprawdę nam bardzo, bardzo bliskie, czego dowodem był przed chwilą w Radiu Złote Przeboje ten kawałek. No, okazuje się, że Rod Stewart od pewnego czasu nuci sobie tę piosenkę.
1: Kiedy powiem sobie dość, a ja wiem, że to już niedługo.
0: Otóż ten świetny wokalista ogłosił prawdopodobnie ostatnią wielką trasę koncertową w swojej karierze. Muzyk, który jest wielkim pasjonatem modelarstwa kolejowego, a w jego domu znajduje się gigantyczna makieta przedstawiająca amerykańskie miasto z lat 40. W przyszłym roku też nie zapomni o Polsce, bo w lipcu przyszłego roku zagra w Krakowie. Ale spokojnie, Rod Stewart nie idzie na emeryturę, nie wyklucza w przyszłości pojedynczych koncertów, ale miejcie na uwadze, że w przyszłości może być o to nieco ciężej, żeby pojawić się na jego koncercie, zwłaszcza w Polsce. Rod Stewart, już teraz Do You Think I'm

0: kawałek, który idealnie sprawdza się podczas jazdy samochodem. Moloko w radiu Złote Przeboje, a jeszcze do godziny 19 na pewno pojawi się Kasia Kowalska, czy też zespół Backstreet Boys.
1: Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Szykujcie się, orły oszczędzania, bo ten piątek waszą to Power Piątek!
4: Czyli podkręcamy moc okazji. Tylko 2 października kawa ziarnista Aroma Gold Kimbo w supercenie. Tylko 69,98 za kilogram i wiele innych weekendowych promocji. A do tego waszą nowa naklejkomania. Akcesoria kuchenne Smyk z rabatem do 76%. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
5: Au! Znów ten ból.
6: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
7: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wsisy.
10: Taniej kupować.
8: A no to w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4400.

0: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
1: Nie, jakie to składniki?
0: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rejs liniami Costa.
1: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
0: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
2: Można oglądać, można posłuchać, ale można też samemu usiąść za kierownicą i poczuć wielką moc BMW M. Przyjdź na dzień otwarty w Autofus Group Białystok już 3 października i poznaj bliżej gamę modeli BMW M podczas ekscytującej jazdy testowej. Czekają na Ciebie również strefy tematyczne, konkursy, coś dla najmłodszych miłośników BMW i wiele więcej. Zaprasza dealer BMW Autofus Group Białystok.
3: Hej ho, hej ho, do lasu byście szło. Chodźcie z nami na Polanę Krasny Las do Superaśla. 4 października, Bizon Trail Kids, czyli biegi dla najmłodszych. Dla każdego superbiegacza wyjątkowy medal. Dołącz do nas i chodź do lasu. Zapisy na www.superbiegacz.pl.
4: Partner strategiczny Województwo Podlaskie. Sponsor PKO Bank Polski. Organizator Fundacja Białystok Biega.
5: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
6: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
5: Czyli frosty kupiłeś?
7: Prościej się nie da.
8: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
9: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
10: Skoda. Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
11: Dobrze.
10: 15 zł.
11: Lepiej.
10: 20 zł.
11: Najlepiej. Na Orlenie?
10: Ciepło.
11: Z kuponami?
10: Cieplej.
11: W Orlen witaj.
12: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
13: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy. Wiesz, tak w moim stylu.
14: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
15: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
16: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
17: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
18: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Wybierz doskonały rocznik w doskonałej cenie. Tylko teraz już od 129 900 zł. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
19: Reklama.
20: Złote przeboje w drodze.
21: Pogoda nastraja już raczej na wieczór z kubkiem herbaty, bo noc zapowiada się całkiem chłodno. Na przykład w Bieszczadach temperatura może spaść nawet do -1 stopnia w nocy, a też mogą pojawić się gdzieniegdzie mgły na południu Polski. Kierowcy hamujemy na S2 między węzłami Opacz a Aleją Krakowską. W Warszawie zderzył się samochód osobowy z busem. Zablokowany jest pas jezdni w kierunku Terespola.
20: Radio Złote Przeboje 101 FM.

Backstreet Boys w Radiu Złote Przeboje, a za stworzeniem tego zespołu stał kontrowersyjny menadżer Lou Pearlman. Zainspirował się sukcesem New Kids on the Block i postanowił stworzyć własny boys band. Organizowano castingi, podczas których też szukano nie tylko dobrych głosów, ale też odpowiednich osobowości i chemii między muzykami.

i udało się, na castingu wyłowiono 5 chłopaków, a każdy z nich miał swoją rolę, niczym współcześni muzycy K-popowi. No bo Nick Carter był kreowany na złotego chłopca i idola nastolatek. Miał też zaledwie 13 lat, gdy dołączył do zespołu. Z kolei AJ McLean uchodził za buntownika z bardziej rockowym stylem. Kevin był tym dojrzałym, Brian romantycznym wokalistą, a Howie często pełnił rolę mediatora w tej grupie. No i w ten sposób narodził się chyba najbardziej ikoniczny boys band w historii. Natomiast w Radiu Złote Przeboje zaglądamy teraz do Polski, bo dzisiaj Dzień Polskiej Muzyki. Kasia Kowalska, to co dobre.

0: Radio Złote Przeboje podczas tego wieczoru Fine Young Cannibals. Natomiast, proszę Państwa, ja dobiłem się, właśnie, czy dobiłem się, halo, halo, do Katarzyny?
1: Tak, halo.
0: Katarzyna, Katarzyna skąd?
1: Z Warszawy.
0: Katarzyna z Warszawy, powiedz mi w takim razie, bo ja tutaj mam taką ściągę i ja wiem, co napisałaś, jeśli chodzi o Królów Życia, no ale właśnie, jak to opisałaś w kilku słowach, z czym kojarzą ci się Królowie Życia?
1: Nieustanną zabawą.
0: Nigdy się nie kończy.
1: No nie, raczej nie.
0: Nie, raczej nie. Dobrze, rozumiem. A czym ona się objawia?
1: Raczej, no, wystarczy grupka osób, spontan i jedziemy.
0: I dobra muzyka, tak jest. Na przykład taka muzyka w postaci Skawińskiego i Tkaczyka, bo panowie mają swoje 50-lecie i koncertują i niebawem, bo 18 października zagrają swój koncert w Katowicach, na którym się na pewno pojawisz. To od razu mówię.
1: Aha.
0: Zadowolona?
1: No, owszem, nie spodziewałam się.
0: Nawet słyszę, bo to takie wysokie rejestry nawet w głosie się pojawiły bardzo.
1: Nie, bo się nie spodziewałam, pisałam to troszeczkę tak kosztem zabawy, a nie tak, żeby cokolwiek wygrać.
0: Czyli można teraz wśród znajomych na takiej imprezie powiedzieć, że te konkursy radiowe to wcale nie są takie zmyślone, oni naprawdę dzwonią potem.
1: Zdarza się.
0: A to jeszcze pewnie jakiś casting będzie, czy już wiesz, kogo zabierzesz ze sobą na taki koncert?
1: Pewnie męża.
0: Pewnie męża, ale tutaj słyszę, że niepewność w głosie. No dobrze, to
1: no
0: już...
1: No bo mąż nie wierzy.
0: A, mąż nie wierzy. Dobrze, to jak bilety dojdą, to może uwierzę, a proszę sobie to przedyskutować w takim razie przez ten czas. Więc gratuluję, Katarzyno, miłej zabawy wam życzę w takim razie.
1: Dzięki serdeczne w takim razie.
0: Bardzo proszę. I taką radość, to ja lubię. Zresztą dzisiaj po 19 będzie kolejna szansa, żeby zgarnąć wejściówki na koncert Królowie Życia, Skawiński, Tkaczyk, 50 lat na scenie. A w jaki sposób je zgarnąć? No to szczegóły na radiozłoteprzeboje.pl

Taki kawałek, że można się rozpłynąć nie tylko w Warszawie. Beata Kozidrak w Radiu Złote Przeboje. Dobijamy do godziny 19 i za chwilę obiecuję, że będzie też mnóstwo świetnej muzyki. Między innymi Michael Jackson, a także coś do pobudzenia. Lambada.

0: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
1: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
5: Kogo?
4: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
5: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
4: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
5: Tak, jest posterunkowy, Cezary.
4: No, więcej na szkłomazgon.pl.
5: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
4: I Cezary Pazura.
6: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a także Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 3 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 17,78 za dwupak.
7: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
8: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w kredycie Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Credit Agricole.
9: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Credit Agricole Bank Polska. S.A.
10: Dużo dobrego.
11: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej, a polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
10: Za mniej.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Kujawski litrowy olej rzepakowy z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus. A świeże jaja ściółkowe wielkość M. Tylko 20,99 za opakowanie 30 sztuk.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Poznaj nowy Kurier TV, a w nim większe litery i przejrzysty układ. Czytelny program telewizyjny. Zobaczysz różnicę i łatwo odnajdziesz to, czego szukasz. Nowinki ze świata gwiazd, streszczenia ulubionych seriali, najlepsze filmy i aktualności z telewizji. Kurier TV. Twój czytelny program na co dzień. Co tydzień. Sprawdź.
15: Reklama.
16: Na zegarach 19 w Radiu Złote Przeboje czas na tylko sprawdzone wiadomości.
17: Sponsorem programu jest organizator Bizon Ultra Trail. 3 października. bizonultratrail.pl.
18: Sport w 30 sekund.
19: Przemysław Pozowski, zapraszam. Hubert Hurkacz awansował do drugiej rundy turnieju rangi ATP 500 w Pekinie. Polski tenisista wygrał z Amerykaninem Lernerem Tienem 5-7, 6-3, 6-4. W drugiej rundzie rywalem Hubiego będzie Francuz Arthur Gea, 58. zawodnik światowego rankingu. Z Chinką Xin Yu Gao w drugiej rundzie turnieju tenisowego w Pekinie zagra z kolei Iga Świątek. Reprezentantka gospodarzy pokonała w pierwszej Węgierkę pannę Udvardi 6-2, 6-3. Maja Chwalińska o trzecią rundę zagra z kolei jutro z Ukrainką Dajaną Jastrzębską.
17: Sponsorem programu był organizator Bizon Trail Kids. 4 października www.superbiegacz.pl.
20: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl. Pogoda.
21: Póki co mamy naprawdę bardzo przyjemną, słoneczną i ciepłą jesień i jutro się to nie zmieni. Jutro 20 stopni w Trójmieście, w centrum 21 i na południu 22.
20: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
21: Do weekendu coraz bliżej, w Radiu Złote Przeboje też nie zabraknie takiego około weekendowego nastroju, tym bardziej, że gram dla Was Lambadę w tej chwili. Mariusz Telmaszczyk, kłaniam się ponownie.

Wokalistka, która zaczynała w tym samym miejscu co Kylie Minogue czy też Jason Donovan. No oczywiście chodzi o Australię, ale też serial Sąsiedzi, który był bardzo, bardzo popularny. Natalie Imbruglia. Natomiast proszę Państwa, jeśli jakimś cudem zgubicie zasięg, no to możecie poratować się aplikacją Radia Złote Przeboje na Waszych smartfonach. Wtedy na pewno będziecie blisko swoich artystek, artystów i ulubionych zespołów. Na teraz czas na faceta, który, no kiedyś były takie plotki, że mógłby być nowym wokalistą zespołu Queen, ale ostatecznie do tego nie doszło. Świetny George Michael teraz.

0: Nasze randewu, a więc zespół Kombi w Radiu Złote Przeboje podczas czwartkowego wieczoru, a z kolei w Radiu Złote Przeboje już teraz Słoniek Staszczyk, który tak opowiada o Patti Smith.
1: Nigdy nie wstydziła się swoich inspiracji, jest też fanką Stonesów. Dorastała w takim czasie, że wiesz, no jednak my mówimy tu o końcu lat 60., no bo zadebiutowała chyba w 73 albo 4 roku, jak przyjechała do Nowego Jorku. No reprezentuje ten cały nowojorski nurt. Wiadomo, Nowy Jork jest miastem amerykańskim, a nie do końca. I trendy europejskie są tam zawsze trendy. Absolutnie się w to wpisała, tak jak cały ten intelektualny rock and roll, David Byrne, Talking Heads, oczywiście Lou Reed. Absolutnie, no po prostu postać przez duże P, no przede wszystkim kolejna osoba, która pokazała, że rock and roll to nie jest jakaś zabawa dla buraków. Po prostu, że nie obrażając nikogo, że to jest też coś dla duszy.
0: A i talenty, i świetne piosenki będziecie mogli podziwiać w przyszłym roku w Polsce. Tak jest, bo Patti Smith przyjeżdża do Polski na festiwal Open Air w Gdyni, więc zapowiada się naprawdę bardzo, bardzo zacne przyszłe lato. Natomiast na pewno też tam pojawi się ta piosenka Because the Night. Dajcie głośniej.

0: człowieka, który kocha życie, który kocha zabawę, więc Robbie Williams niedawno był w Argentynie, dokładnie w Buenos Aires, i wychodząc z hotelu napotkał grupkę 30-40 fanów i oprócz tego, że rozdał autografy, to też zrobił dla nich krótki akustyczny koncert, więc wszyscy mogli się zabawić i taką spontaniczność to ja naprawdę bardzo, bardzo cenię. Za chwilę będzie na pewno grupa Aha, a także Queen w Radiu Złote Przeboje.
1: Yes! It is not that funny. That's not.

0: Autopromocja.
1: Radiowa Pracownia Badania Opinii prosi o wsparcie. Włącz Radio Złote Przeboje i pomóż porannej ekipie znaleźć odpowiedź na nurtujące pytania.
2: Jutro z okazji piątku pośpiewamy sobie wspólnie pod prysznicem.
3: Sprawdzimy też, czy rozpoznamy przeboje w waszym wykonaniu.
1: Pamiętaj, nie ma złych odpowiedzi. Zamiast oceniania zapewniamy dużą dawkę śmiechu oraz największych przebojów lat 80. i 90., które wszyscy kochamy. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość, niepowtarzalna siła, imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października. Czekamy w salonach.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Mamo, co się robi, żeby nie było markotnie, jak jest jesień?
9: Je się łakocie z delikatesu w centrum.
10: Do środy bombonierka Toffee Fee 6,99 przy zakupie 2. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 11,99. Limit 8 sztuk na delikartę. Delikatesy centrum. Centrum niskich cen.
11: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
12: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
13: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
14: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
13: A, no to w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert, taniej
16: masz. Janie, skarpeta na pieniądze.
17: Się rozpadła.
18: Noż do 100.
17: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
19: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
20: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79.

0: To był w ogóle najlepszy głos w historii rocka, w historii muzyki. No myślę, że znalazłbym parę osób, które by to potwierdziło. Freddie Mercury, Queen, Radio Gaga w Radiu Złote Przeboje. A w tej chwili Krzysiek Skiba, zespołu Big Cyc, opowiada o sobowtórze Freddiego.
1: Mam kolegę, który jest sobowtórem Freddiego Mercurego i który żyje z tego, że jest sobowtórem, śpiewa. Ma naprawdę barwę głosu podobną do Freddiego, ale powiedział, że do Freddiego mu bardzo, bardzo dużo brakuje. Natomiast no, to nie są łatwe kawałki. To nie są łatwe kawałki do zaśpiewania. To już jest... Zresztą widać było to na tych wszystkich koncertach po śmierci Freddiego Mercurego, że nie wszystkie wielkie tuzy wyszły obronną ręką. Takie koncerty pamięci, koncerty w hołdzie Queen. O dziwo chyba najlepiej zaśpiewał, taki słynny koncert był na Wembley Arena w Londynie. George Michael jakoś poradził sobie z to są po prostu, no, to są takie Szekspiry, tak? Że jak jest reżyser teatralny i ma coś reżyserować, to jak najpierw musi takie łatwiejsze sztuki, bo jak się weźmie za Szekspira, to wiadomo, że spadnie. I tak samo jest z Freddiem i z Queen. Jeżeli ktoś chce próbować swoich sił jako wokalista, nie wiem, nawet taki klubowy karaoke i tak dalej, to broń Boże, niech się nie bierze za Queenów. To są świetne kompozycje, ale są trudne. Po prostu weźcie sobie coś łatwiejszego, bo po prostu spadniecie z tego Szekspira. No to jest Freddy, to jest Szekspir, jeżeli chodzi o wysokość poziomu tej sztuki, jeżeli chodzi o muzykę rockową.
0: Weekend powoli się zbliża, więc podczas karaoke na przykład pamiętajcie, że może lepiej nie brać się za piosenki też Whitney Houston. Natomiast w Radiu Złote Przeboje, aha, dajcie głośniej.

0: Radio Złote Przeboje. 101 FM.
1: Radio Złote Przeboje.
2: Obsession.

0: W Radiu Złote Przeboje Army of Lovers podczas tego czwartkowego wieczoru, a ja dobiłem się w tej chwili do Daniela, tak? Halo, halo?
1: Dokładnie tak, witam.
0: Danielu, skąd jesteś? Opowiadaj.
1: Z Zabrza.
0: Zabrza, no dobrze. A jeszcze tym bardziej opowiadaj, co napisałeś, bo ja tutaj mam tą ściągę, więc tutaj mogę to sprawdzić. Z czym kojarzą ci się Królowie Życia?
1: Ale z tego, co pamiętam, mogę pomylić, ale jakąś świetną muzyką i świetnym tekstem. Na pewno użyłem jakichś innych słów,
0: bardzo
1: ale...
0: dobrze, a to bardzo dobrze pamiętasz. No świetna muza i mądry tekst, więc powiem ci tak, no Królowie Życia, Skawiński, Tkaczyk, 50 lat na scenie. Panowie wystąpią w Katowicach 18 października i między innymi będziesz tą osobą, która ich zobaczy.
1: Super, rewelacja, bardzo się cieszę.
0: To jest też bardzo w twoje gusta wpadający koncert?
1: Dokładnie tak. Kombi to jeden z moich ulubionych zespołów polskich.
0: To nawet nie musisz chyba się za bardzo jakoś odświeżać przed koncertem, nie? Wszystko już pewnie znasz.
1: W zasadzie tak, ale na pewno sobie posłucham jeszcze też wcześniej.
0: A wiesz już, kogo zabierzesz?
1: Nie, myślę, że zabiorę z sobą żonę, jeżeli tylko wyrazi zainteresowanie.
0: A no, wypada zapytać najpierw żonę, to fakt.
1: Zdecydowanie. Nie, to jest jedyna tutaj możliwość z mojej strony. Dokładnie.
0: No to ja się w takim razie cieszę już na zaś. Mam nadzieję, że to będzie naprawdę zacna impreza, więc miłej
1: ja
0: zabawy.
1: Jestem tego pewien. Dziękuję bardzo.
0: Trzymaj się w takim razie. Hej, hej.
1: Dzięki.

Radio Złote Przeboje dobijamy do godziny 20 i za chwilę oczywiście świetna muzyka na wieczór, żeby się zrelaksować. Między innymi pojawi się Kaja czy też Sissy Catch, a także gość w programie Cała Muzyka. Porozmawiam z wokalistką Anną Rusowicz.

0: Marian.
1: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
0: Kto? No wiadomo.
1: Ci panowie z Media Expert.
2: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.

0: Suplement diety Valerian Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerian Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
2: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
2: Na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny. Reklama.
3: Dzień dobry, a w zasadzie to dzień dobry wieczór. Mariusz Estelmaszczyk w Radiu Złote Przeboje. Razem ze mną dzisiaj Anna Rusowicz. Hej, hej.
4: Cześć, Mariusz.
3: Zauważyłem, przeglądając rozmowy z tobą, ale w ogóle rozmowy z kimkolwiek, że mamy ogromną tendencję do tego, żeby pytać o złe rzeczy, no takim nastawieniu, jak się masz, ale na zasadzie, że czekając, czy już jest lepiej, czy coś jeszcze. Więc chciałem tę rozmowę zacząć się trochę inaczej, żeby nie było tego właśnie takiego złego nastawienia. Co obecnie sprawia ci największą radochę w życiu? Co cię kręci? Co cię jara? Naturalnie obok muzyki.
4: Właśnie chciałam powiedzieć muzyka. I wyjąłeś
3: pewnego rodzaju
4: argument teraz.
3: Tak.
4: Wiesz co, co mnie kręci? Macierzyństwo mnie kręci. Mhm. Uwielbiam być mamą mojego synka. Mhm. Myślę, że się po 40 zaczęłam naprawdę grubo zastanawiać, co dalej ze swoim życiem, jak je ukierunkować. Dużo wzięłam na swoje barki, ale jestem zadowolona, bo jak człowiek po prostu stestuje siebie, sprawdzi siebie na różnych polach, to się robi silniejszy i od razu jakoś tak mam poczucie sprawczości. Mam poczucie, że mogę dużo w swoim życiu zrobić, jeszcze zdziałać, przede mną jeszcze trochę sił jest, więc mam pewne plany, marzenia. One nie są jakieś spektakularnie wielkie, ale wydaje mi się, że one są po prostu do zrobienia, więc ja jestem dość metodyczna i pragmatyczna, chociaż jestem zodiakalnym baranem, dużo w tym zapału, impulsu.
3: Jestem rybą, to podobno marzycielem.
4: Tak, wśród ryb było najwięcej właśnie alkoholików, marzycieli, osób chorych psychicznie.
3: O, super. Na razie, jeśli chodzi o mnie, zgadza się marzyciel.
4: Ryby były dwie, Judasz i Jezus, obie płynęły w różnych kierunkach.
3: Dobrze, to już nie pytam, o więcej znam swoją przyszłość, dzięki. Ale powiedziałeś o tej sile, czerpiesz ją z macierzyństwa, z muzyki, bo wydaje mi się, że też to, jak kiedyś właśnie powiedziałaś, że jak byłaś malutka, to chciałaś zostać sliptiselką.
4: Pamiętasz to?
3: Tak. To,
4: no że... nie zostałam.
3: No nie.
4: Kurczę,
3: ale...
4: nie wiem, co poszło nie tak.
3: ale metaforycznie trochę tak.
4: No bo trochę jednak tak.
3: W tym zawodzie...
4: W ogóle, taki artystyczny.
3: Tak, w ogóle w artystycznych zawodach jest tak, że coś z siebie pokazujesz, coś z siebie ściągasz, jeśli to jest
4: nawet
3: autentyczne.
4: Nawet trochę. Ja myślę, że w moim przypadku, jak ja wybrałam taką drogę autentyczności i prawdy, muzycznej prawdy, no to kompletnie się jakoś tam odsłaniasz.
3: Tak.
4: A ja już sobie naprawdę dałam spokój z tym, żeby ubierać pewne rzeczy w konwenanse, więc walę prosto z mostu i już przestałam nawet przepraszać za to. Jeżeli coś piszę, to na pewno to są rzeczy prawdziwe, to są rzeczy, które mnie dotknęły albo dotknęły osoby z mojego otoczenia. Tak jak zacząłeś audycję, żeby nie mówić o rzeczach przykrych, a ja jestem mistrzynią też opowiadania rzeczy trudnych, ale w dość taki przyswajalny sposób muzyczny. Nawet dość wesoły bym powiedziała, że znajduję w tym optymizm.
3: Ta też wrażliwość, która jest też w rzeczach, które tworzysz i w ogóle wydaje mi się, że uprawiając jakąkolwiek sztukę, ta wrażliwość musi być, chociaż tak mi się też wydaje, że w ogóle człowiek musi być jakoś tam wrażliwy, ale też się zastanawiam, czy na przykład to wykształcenie psychologiczne też nie sprawia, że umiesz podstawić sobie granice, żeby nie przekroczyć pewnej bariery.
4: Powiem ci, ten surfing, ten balans taki, który się uprawia między życiem prywatnym a sceną, on się zaciera i to chyba jest w sumie najtrudniejsze, bo ludzie, którzy wchodzą do pracy, zamykają drzwi pracy, przychodzą do domu, starają się nie przynosić pracy do domu i to jest zdrowe. W naszej pracy, gdzie zaciera się granica między naszym życiem prywatnym a pracą zawodową, to się po prostu na maksa gdzieś tam wszystko mieli. Strasznie ciężko te emocje poukładać, zwłaszcza jak się wraz z koncertu, te lądowanie też jest bardzo trudne, prawda? Bo cały czas pracujesz na takich wysokich emocjach. Więc jak lądujesz, prawda, no to jakiś tam czas zajmuje ci to wyciszenie. Tak samo, czy praca z popularnością, czy to, no jednak ten zawód ma jakieś swoje cienie i blaski. Natomiast ja, moje pierwsze studia, to była Akademia Medyczna, ja miałam w sumie zostać lekarzem, ale nie zostałam, skończyłam psychologię i tak się śmieję, że jestem lekarzem dusz. To były bardzo potrzebne studia w moim przypadku, dlatego że ja łączę świat psychologiczny ze światem muzycznym. Nawet prowadzę taki cykl Artysta na kozetce, gdzie ze swojego doświadczenia też jakoś staram się pomóc artystom, którzy... Bo to ja uważam, że wiesz, podobnie jak z psychologią sportu. Tu jest cały czas też praca z porażką, praca z wynikiem,
3: presją,
4: odrzuceniem.
3: Tak.
4: W świecie dokładnie artystycznym jest podobnie.
3: To jeszcze sobie pomyślałem, że tą rzeczą, która cię nakręca tak mega, mega pozytywnie, też mi się wydaje, to jest moda.
4: Tak, ja bardzo kocham w ogóle... Wiesz co, wydaje mi się, że ten moja nisza, lata 60., 70., to w ogóle do tego możesz wszystko wrzucić. I motoryzację, i modę, i muzykę,
3: tak.
4: I w ogóle myślenie o świecie, ideologię, filozofię. To możesz naprawdę, to jest taki miks różnych fajnych tematów.
3: To do tych miksów to ja ci powiem, że zaraz wrócimy, bo jeszcze tutaj mam pewną rzecz a propos jeszcze tej mody, bo chciałem trochę tutaj podpytać, bo co by nie mówić, wydaje mi się, że akurat tutaj zapytam osobę odpowiednią a propos tego wątku. Anna Rusowicz dzisiaj naszym gościem i zaraz w Radiu Złote Przeboje do was wracamy.
5: Radio Złote Przeboje 101 FM.

0: Cała muzyka w Radiu Złote Przeboje, Mariusz Estelmaszczyk jestem, Anna Rusowicz również w Radiu Złote Przeboje jest, tu się nic nie zmieniło. A jeśli chodzi o muzykę, ty ciągle szukasz? Bo przed naszym spotkaniem trochę sobie wróciłem do muzyki, wróciłem sobie też do płyty i projektu, który bardzo lubiłem i takie miałem zawsze po cichu myśli, żeby usłyszeć kolejną płytę, czyli Nixis. Bo strasznie mi się podobało to połączenie.
1: Ja w ogóle powiem ci szczerze, że ta płyta była bardzo... Z jednej strony mi na tym zależało, żeby ona była niewidzialna. Ja bardzo chciałam. Tak. Ja uzyskałam ten efekt.
0: Ja pamiętam,
1: bo,
0: jak to było.
1: A z drugiej strony myślę sobie, że kurczę, po tylu latach jak sięgam po tę płytę, ona jest po prostu genialna. W sensie ja jestem dużym krytykiem własnych rzeczy. Ale jak tylko włączam płytę, czy ktoś przy mnie włącza mix, myślę, Jezu, jak ja to zrobiłam? Że to tak genialnie brzmi, że te numery są w ogóle tak cały czas świeże i takie w sumie światowe. Nie wiem, ja chyba byłam w jakimś innym kosmosie. Byłam wtedy w ciąży, miałam więcej czasu i chciałam wyjść z pewnej szufladki, do której mnie włożono. Aczkolwiek z drugiej strony, kurczę, ta szufladka jest naprawdę świetna i ja uważam, że ja w niej jestem świetna. Jeżeli chodzi o lata 60., 70., polski big beat, który cały czas z uporem maniaka będę promowała, bo to jest nasze dobro narodowe, kulturowo. Jesteśmy bardzo po prostu przykuci do tego, dlatego że wtedy dokładnie tworzył się cały rynek muzyczny, od podstaw. Więc ja będę o tym mówić, natomiast na tamtym etapie chciałam zrobić taki trochę skok w bok i...
0: Wiesz, jak Bowie śpiewał, Rebel, Rebel.
1: Tak, i stworzyłam swoje takie alter ego, a propos Davida Bowiego, który też miał Ziggy Stardusta.
0: O, nie, jednego
1: i,
0: miał tam.
1: Dokładnie, i Jim Morrison, i wszyscy mieli swoje alter ego. Tak. I ja też postanowiłam mieć swoje alter ego i sprawdzić, jak to jest. No i wyszło super.
0: Bo i zabawa,
1: dobrze jest czasami odpocząć od Ani Rusowicz.
0: A masz w głowie na przykład kolejną jakąś taką woltę w muzyce? Ze swojej strony?

0: człowiekiem poszukującym. Mieszkał w Radomiu, w Szydłowcu, krótko w Warszawie, a następnie w Łodzi. No i jeżeli chodzi o miasto Łódź, Artur Gadowski twierdzi, że jest to miejsce absolutnie magiczne, w którym zdarzyć się może wszystko.
1: Bałuty to jest dziwne miejsce. To miejsce dziwne jest. Ja jak już mieszkałem kilka lat na Bałutach i kiedyś wieczorem, wiesz, gdzieś tam na stacji benzynowej, będąc po coś tam, czego zabrakło domu. A może paliłem wtedy jeszcze, może po papierosy jechałem, bo coś tak mogło tak być. Gdzieś tam w nocy właśnie, wiesz, na stacji benzynowej rozpoznali mnie policjanci, którzy tam akurat patrolowali też i akurat też znaleźli się na tej stacji benzynowej, bo tam i tak mnie rozpoznali, mówią, że to, skąd ja się tu wziąłem, że to fajnie w ogóle. Ja mówię, no fajnie. Ja mówię, ja tu mieszkam. A on tak żartuje pan. Ja mówię, nie żartuję, no mieszkam, no fajnie tu jest. I tak patrzyli na mnie, taki, wiesz, miałem wrażenie, że patrzą na mnie jak na debila, ale no wiesz, no cóż, dlatego mówię, no co zależy, z tymi Bałtami różnie bywa. No wiesz, no ale z drugiej strony w Polsce w ogóle jest dziwnie w niektórych miastach, tak? No to w Łodzi też jest dziwnie, no to widzisz, dziwne rzeczy niebezpieczne i straszne dzieją się na Piotrkowskiej, no wydawałoby się, wiesz, no. Ja co prawda też na tych Bałtach takich głębokich też nie mieszkam, ja mieszkam, wiesz, tam w tak zwanych nowych Bałtach, czyli tam już jest tak trochę

0: A skoro już mowa o niezwykłych miejscach w Polsce i na świecie, to pewnie tylko najbardziej zagorzali fani pamiętają, że Artur Gadowski koncertował z zespołem po, uwaga, uwaga, Związku Radzieckim.
1: Związek Radziecki to był pomiędzy Opolem a finałem tego MPP, między Wrocławiem a Opolem, tak jakoś się zdarzyło, że tam w tak zwanym międzyczasie pojechaliśmy na jakieś koncerty. To pierwszy raz, bo tam byliśmy w sumie z dwa razy albo trzy.
2: Potem,
1: no, śmieszne miejsce było wtedy. To taki moment przemian, kiedy już rządził w Związku Radzieckim Gorbaczow, kiedy się to wszystko już rozpadało, nie? Tam nie było niczego. Nie wiem, jak jest teraz, nie mam pojęcia, bo od tamtych czasów, czyli od 20 tych paru, 7 lat praktycznie w tej chwili, ja tam nie byłem, nie ciągnie mnie tam absolutnie. Ale nie było tam fajnie wcale. Nasza publiczność była znakomita. Ludzie reagowali świetnie w ogóle na muzykę. Zdarzało nam się, że graliśmy, a jakby naszymi supportami były rosyjskie kapele. Po prostu znakomici muzycy, no, zresztą świetnie grający.
0: Artur Gadowski dzisiaj w pewnego razu w muzyce. Słuchając i czytając liczne wywiady Artura Gadowskiego, można odnieść wrażenie, że kocha podróże, zarówno te zawodowe, jak i prywatne. Kiedyś pamiętam, rozmawialiśmy na temat wakacji. No i okazało się, że Artur Gadowski ma niezwykłe wspomnienia związane z wakacjami w Polsce jeszcze w czasach, kiedy był dzieckiem.
3: Ja lubiłem bardzo jeździć, wiesz, w latach 80. Z rodzicami jeździłem co roku na... Ponieważ ja jestem astmatykiem, alergikiem, potrzebowałem dobrego powietrza, żeby się jakoś uodparniać i na wdychać jodu, uodpornić na przeziębienia, które potem się zaczynały, wiesz, jesienią. Jeździłem z rodzicami na Hel. Fantastyczny czas, w ogóle wspominam to bardzo, bardzo fajnie. Nawet śmiesznie tak pamiętam takie sytuacje typu, wiesz, ze stanu wojennego, kiedy u stan wojenny na Helu była, we Władysławowie stał szlaban po prostu, który był zamknięty i nie można było wjechać na Półwysep Helski. Trzeba było dostać odpowiednią przepustkę i tak dalej, żeby się tam dostać. To pamiętam i to był taki fajny czas, który zawsze miło wspominam i zawsze z chęcią wracam na Hel czy na Półwysep Helski w ogóle, nad Polskie Morze. Jest mi to bliskie sercu, naprawdę bardzo miejsce.
0: No a skoro już tematy wakacyjne nam się pojawiły, to Artur Gadowski do dzisiaj wspomina tak zwane wakacje życia, które postanowili sobie zafundować, kręcąc teledysk do jednego z przebojów w Stanach Zjednoczonych. Panowie urwali się z planu na dobre 2 tygodnie.
3: Pierwszy raz z zespołem Ira pojechałem do Stanów Zjednoczonych na koncerty. Po 2 tygodniach zespół wrócił do Polski, a ja i jeszcze Wojtek Owczarek, nasz perkusista, Wojtek został ze mną i polecieliśmy do Los Angeles.

0: do Kalifornii, żeby nakręcić teledysk do piosenki Ona jest ze snu. O, i to był wyjazd życia, tak. To zobaczyłem taką Amerykę jak w filmach, jak z filmu w zasadzie, pustynię Joshua i Tamę Hoovera, Las Vegas, takie rzeczy. No, wyprawa niesamowita, wiesz. Też ta realizacja tego klipu też trwała 2 tygodnie, więc po prostu to sporo czasu było na zwiedzanie przeróżnych, przedziwnych miejsc, przedziwnych takich właśnie, wiesz, ale zwiedzanie w taki sposób bez... niezorganizowana wycieczka to była, tak? Tylko, wiesz, zastanawialiśmy się, no dobra, to co byśmy dzisiaj mogli zobaczyć, nie? No to ruszamy. No i, wiesz, taka wyprawa, troszkę fajnie.
1: No i tak w sposób mistrzowski można połączyć przyjemne z pożytecznym. Artur Gadowski dzisiaj głównym bohaterem Pewnego razu w muzyce. Nasza historia jeszcze się nie kończy.
2: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje 101 FM.

0: reklama.
1: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. Milion złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
2: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
3: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
4: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
3: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
4: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
3: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
5: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
6: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj niezwykła podróż przez kilkadziesiąt lat polskiej muzyki. Artur Gadowski i zespół Ira, który został założony pod koniec lat 80. w Radomiu. Byliśmy w Radomiu, byliśmy już muzycznie w Opolu, a także w Łodzi i we Wrocławiu, a nawet w Związku Radzieckim. Nie byliśmy jeszcze w jednym miejscu, o którym Artur Gadowski bardzo często w wywiadach opowiada.

0: Podróż za ocean. Artur Gadowski, właśnie będąc w Stanach Zjednoczonych, zafundował sobie przed laty wakacje życia, ale jak się okazuje, za oceanem również ciężko pracowali.
1: Teraz pracowaliśmy u Polaka z kolegą, wiesz, basistą. Więcej nie. Potem załapaliśmy pracę właśnie z tymi latynosami w takiej firmie. Już nie pamiętam, jak się tam nazywali, ale no, ja nas przyjął, mówi tak, dobrze, mówi, ale ja was przyjmę, nie mam za bardzo, mówi, pracę, ale przyjmę was na 2 tygodnie, ale szukajcie sobie w tym czasie pracy, wiesz, no. Dobra, no to. Ale myśmy tak pracowali przez te 2 tygodnie, że on potem, wiesz, bo to była podpucha, on po prostu przyszedł i powiedział, że dobra, chłopaki, to macie u mnie stałą pracę, nie? Po czym nagle potem się, wiesz, tam okazało, że tam troszeczkę jesteśmy bardziej pracowici niż nasi koledzy latynosi. To on już nam od razu zmienił, wiesz, miejsce, mówi tak, a to już teraz to wy będziecie samodzielni, wiesz, to macie tutaj do dyspozycji klucze, budynek, w ogóle, wiesz.
0: No ale na szczęście Artur Gadowski stwierdził, że muzyka to jest jego powołanie. Kilka dekad działalności w zespole IRA, mnóstwo płyt, również działalność solowa. I właśnie z płytą solową wiąże się niezwykła historia dotycząca piosenki Szczęśliwego Nowego Jorku.

To jest w ogóle, wiesz, to jest pomysł Marka Kościkiewicza, to jest jego kompozycja i to się akurat zbiegło w czasie z tym, że ja w 96 roku zacząłem robić jakby swój materiał solowy. Wiesz, zespół akurat, że tak powiem, szedł w rozsypkę w tym momencie. Ja miałem jakieś tam piosenki, które, wiesz, przez lata gdzieś mi się zbierały w szufladzie. Między innymi tam nagrałem wtedy piosenkę, którą napisałem, jak miałem chyba z 16 lat, pamiętam. Wtedy wiesz, nigdy nie znalazła uznania, wykorzystałem później na swojej solowej płycie. No i właśnie, przygotowywałem tą płytę i tak i zadzwonił Marek któregoś dnia i mówi tak, mówi, słuchaj, wiesz co, powstaje taki polski film, tutaj mi opowiadał, wiesz, tam mniej więcej i poproszono mnie, żebym zrobił muzykę i ja po prostu mówi, skomponowałem piosenkę i wydaje mi się, że ty jesteś jedyną osobą, która może to zaśpiewać. No wiesz, skoro jestem jedyny, to nic na to nie poradzę. Wiesz. No i następnego dnia byłem już w studio i nagrywaliśmy piosenkę. Z tym napisaniem to okazało się, że tak do końca jeszcze jej nie napisał, tylko ona powstawała trochę na kolanie jeszcze tam w studio, no ale mniejsza z tym. W każdym razie to jest, wiesz, jak ktoś mnie pyta, jakąś tam moją ulubioną piosenkę, to jest to jedna z moich ulubionych piosenek, rzeczywiście.

0: Na pewno nie brak w biografii Artura Gadowskiego historii niezwykłych. Wystarczy wspomnieć choćby pamiętny support zespołu Aerosmith. I co ciekawe, Artur Gadowski opowiadał, że powtarzał w licznych wywiadach, że jego marzeniem jest zagranie przed Aerosmith. I okazało się, że właściwe osoby musiały to usłyszeć.
1: Oj, to ogromne przeżycie, ale fajne wspomnienia, bo no nie mogliśmy w to uwierzyć, że takie wielkie gwiazdy ze świata po prostu, a dwa lata wcześniej na przykład ja powiedziałem w jakimś tam wywiadzie, ktoś mnie zapytał, jakie jest moje marzenie, wiesz, takie estradowe, nie? Jakby, a moje marzenie byłoby na tej samej scenie wystąpić, nie? Co Aerosmith? No, tak rzuciłem w ogóle, wiesz, nie? Tam myśląc o tym, że to w ogóle kiedykolwiek może stać i po czym minęło dwa lata i ciach, proszę bardzo, wiesz, dostajemy zaproszenie, żeby zagrać jako support. To w ogóle było fajne. Poznaliśmy, wiesz, kolegów zespołu, mogę tak powiedzieć, w tej chwili, wiesz, zespołu Aerosmith. To nie mogliśmy właśnie w to uwierzyć, wiesz, bo nam różni ludzie naopowiadali różnych rzeczy, że absolutnie my nie będziemy mieć z nimi żadnego kontaktu, w ogóle zero. Zapomnijcie w ogóle żadnych zdjęć, żadnych filmów, nic. A tu jest tak, że wiesz, my przyjeżdżamy do hotelu, wiesz, meldujemy się, a tu nagle, wiesz, w otoczeniu jakichś tam paru osób podchodzi do nas to Steven Taylor. Mówi, cześć, mówi, gramy jutro razem, nie? I tak, tak, szczęki w dół, tak, wiesz.
0: Ale ta historia ma dalszy ciąg, bo Steven Taylor zadał jeszcze jedno pytanie, bardzo ważne.
1: A co robicie wieczorem? Nic. O, no to zapraszam was, jesteście naszymi gośćmi, wiesz, do klubu. No i po prostu, wiesz, siedzieliśmy przy stole, popijaliśmy jakieś tam, wiesz, napoje. I było fajnie, kurczę, gadaliśmy o różnych rzeczach, o muzyce, o nagraniach, o studio, wiesz, o różnych rzeczach, no. I ja zadałem te pytanie, mówię, tak, mówię, wiesz co, dla mnie to jest, mówię, niesamowite to, że ty jako wielka gwiazda po prostu gadasz ze mną, z kolesiem, którego widzisz pierwszy raz w życiu, tego nigdy nie słyszałeś, w ogóle z jakimś obcym kraju, wiesz, egzotycznym, jak Polska, nie? Jak kumpel, wiesz, kolega, wiesz, ze strady, tak? Steven powiedział, że wiesz, słuchaj, obydwaj robimy w show biznesie. Jutro to ty grasz mój support, a za jakiś czas, mówi, kto wie? Wiesz, i to jest wszystko na temat, wiesz, wielkości człowieka.
2: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje 101 FM.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj w Pewnego razu w muzyce artysta, który na muzycznej scenie jest, wydawać by się mogło, od zawsze. Oficjalny start zespołu IRA to rok 1987, a nie był to przecież pierwszy zespół Artura Gadowskiego. No i przez wszystkie te lata uzbierało się mnóstwo niezwykłych historii. Choćby anegdota związana z pewną fanką, która bardzo chciała być przez Artura Gadowskiego adoptowana.
2: Przyjechała do mnie, stanęła w drzwiach, wiesz, i mówi: cześć. No przyjechałam, pomyślałam, że jesteś taki fajny, że mnie zaadoptujesz. No coś takiego mniej więcej, no. Potem się okazało, że ja, wiesz, jakiś tam miesiąc wcześniej, po koncercie w Toruniu, tam już rozdając autografy, robiąc sobie jakieś zdjęcia z ludźmi i tak dalej, zamieniłem z nią kilka słów. Coś tam rozmawiała ze mną o czymś i stwierdziła, że no taki fajny jestem, ona ma takie słabe życie, że w zasadzie to ja bym był najlepszym tatą. Najbardziej to się ucieszyła moja żona.
1: No niestety adopcja nie przebiegła do końca tak, jak sobie owa fanka to wymarzyła.
2: Nie zaadoptowałem, okazałem się niefajny jednak. I następnego dnia dałem jej pieniądze, wsadziłem do, wiesz, autobusu do Torunia i...

0: W długiej karierze Artura Gadowskiego nie brakowało niezwykłych zbiegów okoliczności i licznych chwil zaskoczenia. Jak przyznał kiedyś, bardzo zaskoczyło ich właśnie, że piosenka Wybacz odniosła aż tak wielki sukces.
1: Sukces tego utworu zaskoczył nas totalnie. To znaczy, że to skala w ogóle, wiesz, sukcesu tej piosenki, bo my wiedzieliśmy, że to jest dobry utwór. Wiedzieliśmy, że na pewno, wiesz, no bo tam naszym znajomym się podobał, którym puszczaliśmy, rodzinie i tak dalej. Ale to, no to jest zawsze niby taki dobry, wiesz, probierz. I potem sukces tej piosenki na festiwalu w Opolu, to już był sygnał, że kurczę, rzeczywiście zrobiliśmy coś chyba rzeczywiście fajnego. Miliony odsłon na YouTubie, no a nas też robi wrażenie. To nie spodziewaliśmy się tego.
0: Artur Gadowski przyznał, że czasami ma wrażenie, że sukces danego utworu jest to kwestia szczęścia i ludzi.
1: No tak, tak, jest to zbieg okoliczności tak zwany, wiesz, no gdzieś trafiasz na ludzi, którzy ci pomogą, albo takich, którzy ci podłożą nogę, no to wiesz, to zależy na obie strony, to nie jesteś nigdy pewien, wiesz, tak. Znaczy wiesz, generalnie, no to jest tak, w życiu artysty tak jest, no robisz coś i nie masz pewności, czy to, co robisz, będzie doceniane przez kogoś, czy odniesiesz tym sukces, czy nie, no to wiesz, no to zawsze musisz się z tym liczyć, no. Nie można wychodzić z założenia, że o Jezu, zrobiłem coś świetnego, na pewno to wszyscy kupią, na pewno wszyscy będą zachwyceni, na pewno wszyscy mnie pokochają. Nie, nigdy nie masz takiej pewności.

0: Jak już słyszeliśmy, dzisiaj Artur Gadowski twierdzi, że część rzeczy, która nam się przytrafia w życiu, to kwestia szczęścia i trafienia na odpowiednich ludzi. I nie inaczej było z karierą Artura Gadowskiego w zespole Ira. Pojawił się na pewnym przeglądzie muzycznym, grając jeszcze w zespole, który z Irą nie miał nic wspólnego.
1: To akurat był zespół Landrynki dla dziewczynki. Pierwszy zespół przed, ostatni zespół przed mój, w którym byłem przed pojawieniem się w zespole Ira. Bo wystąpiliśmy na tym przeglądzie, a na przeglądzie w jury siedział Kuba Pucisz, założyciel zespołu Ira. Tak? Wtedy już zresztą Ira była takim zespołem w Radomiu już dosyć znanym. To nie jest tak, że wiesz, że to się od momentu mojego pojawienia się w tym zespole datujemy, wiesz, w ogóle powstanie zespołu.
0: Ale faktem jest, że obecnie po wielu, wielu latach zespół Ira kojarzy się chyba przede wszystkim jednak z Arturem Gadowskim.
1: Znaczy ze mną się kojarzy, bo jakby pierwsze takie zawodowe, wiesz, działania, debiut w Opolu, 88 rok i właściwie od tego momentu datujemy, wiesz, karierę tak zespołu Ira, no nazwijmy to tak. Więc jak obchodzimy jakąś rocznicę, to zawsze to odliczamy od 88 roku.
0: Artur Gadowski w Radiu Złote Przeboje. Pewnego razu w muzyce, dzisiaj chyba dowody na to, że przypadek rządzi życiem ludzkim. No bo tak, wygrana w konkursie zespołów, o której to wygranej Artur Gadowski przed momentem opowiadał, to jedno, ale prawdziwy start kariery Artura Gadowskiego w zespole Ira chyba miał miejsce na przejściu dla pieszych. Co ciekawe, Artur Gadowski szedł wtedy z drabiną.
1: Tak, taką drabinę, wiesz, do wieszania tam zasłonek, czy taką malarską w zasadzie, nie wiem. Bo pożyczyliśmy tą drabinę mojej babci. I to były takie czasy, no, że nie było takich, jak dzisiaj, wiesz, marketów jakichś budowlanych i tak dalej. Ktoś miał drabinę, to sobie pożyczał, wiesz, sąsiad od sąsiada, znajomy znajomemu, wiesz, babci, ciotce, wujkowi i tak dalej. No i tak babci pożyczyliśmy drabinę, babcia tam sobie, wiesz, ją chwilę trzymała, a potem się okazało, że mojej mamie jest do czegoś potrzebna, no i trzeba było ją przynieść. Taty nie było, bo gdzieś tam pojechał, wiesz. No i mama mnie wysłała po tą drabinę, więc musiałem po nią pójść na drugi koniec miasta i znaczy pojechałem autobusem, no a z powrotem, no to już musiałem wracać na piechotę, przecież nie wejdę z drabiną do autobusu. No to było w ogóle ciężkie, niewygodne, straszne to było jakieś. No i tak, wiesz, no akurat byłem w pobliżu amfiteatru wtedy, wiesz, i stoję sobie na czerwonym świetle, a po drugiej stronie w kierunku amfiteatru stoi Kuba Pucisz z gitarą. No i Kuba się uśmiechnął do mnie, podszedł, mówi cześć. Zaproponował, żebym wpadł i no i tak się zaczęła w zasadzie nasza taka, wiesz, zawodowa droga, nie?
2: Tylko ja.
3: Radio Złote Przeboje 101 FM.

0: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
2: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
3: Reklama.
4: Radio Złote Przeboje. 101 FM. Co jest grane w Białymstoku.
5: Dobry wieczór, przy mikrofonie Julita Grzywa. Dzisiaj zabieram Was w legendarny świat Podlasia z początku XX wieku, do czasów proroka Ilii, a to za sprawą nowego spektaklu, który powstał w Białymstoku wokół tej historii i wyruszył właśnie na ogólnopolskie tournée. W dalszej części audycji będę także starała się Was zachęcić do skorzystania z porad psychologów, prawników i psychiatrów w ramach sobotniego dnia Żółtej Kanapy w Białymstoku. Zapraszam do 23. Zaczynamy zatem. Są takie spektakle, które nie tylko opowiadają historię, ale zapraszają też do zatrzymania się na chwilę. Takim przedstawieniem jest epitafium dla proroka Ilii, Bartłomieja Krysiuka. Inspirowane losami Eliasza Klimowicza, legendarnego proroka Ilii z Podlasia, prowadzi widza przez świat wiary, pamięci, przemijania i ludzkiej potrzeby nadziei. Największą siłą tego spektaklu jest atmosfera i obraz. Muzyka wykonywana na żywo, tradycyjne pieśni Podlasia i starannie budowane obrazy tworzą przestrzeń bardziej do przeżywania niż do analizowania. To teatralne misterium, które działa przede wszystkim emocjami. Jednocześnie nie jest to przedstawienie łatwe. Twórcy nie prowadzą widza za rękę, nie dają gotowych odpowiedzi i nie skupiają się na wiernym odtwarzaniu historii proroka Ilii. Bardziej interesują ich pytania o człowieka, o wiarę, wspólnotę i o to, za czym tak naprawdę tęsknimy we współczesnym świecie. Być może właśnie dlatego ten spektakl jednych zachwyci, a innych pozostawi z niedosytem, ale trudno odmówić mu szczerości i artystycznej konsekwencji. W czasach nieustannego pośpiechu Bartłomiej Krysiuk proponuje widzom coś coraz rzadszego. Półtorej godziny skupienia, ciszy i refleksji. A to już samo w sobie jest wartością. Zresztą oddajmy głos autorowi i reżyserowi spektaklu oraz odtwórcy głównej roli proroka Iliasza. Posłuchajcie mojej rozmowy. Bartek Krysiuk, frontman black metalowego zespołu, patriarch, wcześniej Baciuszka, pewnie może niektórym bardziej znany, postanowił stworzyć mistyczny spektakl opowiadający historię podlaskiego proroka Ilii, czyli prawosławnego chłopa Iliasza Klimowicza, który jest postrzegany bardziej chyba przez kulturę, zresztą ostatnia książka o tym mówi, że chyba bardziej postrzegany przez popkulturę jako prorok, niż faktycznie tak było.
6: A, dokładnie. Jest właśnie tutaj Jurek Chmielewski, który napisał.
5: Autor.
6: Tak, autor Wierszalin 2.0. Książki bardzo potrzebne, zresztą też jakby z nim tutaj rozmawiałem i konsultowałem pewne rzeczy, więc Eliasz Klimowicz jest tak trochę postrzegany. Ta historia jego wypełzła z tego Podlasia i teraz snuje się po całym świecie tak naprawdę.
5: Ostatnia książka, taka bardzo reporterska i naukowa, wyjaśnia, że raczej był prostym chłopem wierzącym niż odrealnionym, szalonym prorokiem.
6: Dokładnie tak. To ludzie bardziej postrzegali go. I tak ta historia właśnie jest właśnie dokładnie o tym, że to ludzie tworzą proroków i to ludzie potrzebują tych proroków, a nie sami prorocy się tworzą. I ten proces, który się dzieje tutaj na scenie, jest tak naprawdę właśnie tą historią, takim spin-offem, takim troszkę rytuałem, który pokazuje, jak ci prorocy powstają i de facto ta sztuka jest bardzo współczesna, mimo że zakorzeniona w naszym mistycyzmie, w naszej tej kulturze podlaskiej, to tak naprawdę jest bardzo współczesna. Puszczam troszkę współczesne oko do ludzi i mam nadzieję, że odczytają te moje puszczanie oczek i odnajdą te współczesne historie, które tam troszeczkę zawarłem.
5: Ale zanim jeszcze troszeczkę więcej o tym porozmawiamy, to ja bym chciała, żebyś powiedział, jak to jest, że black metalowiec siada i zaczyna pisać scenariusz spektaklu mistycznego, wykorzystującego właśnie, tak jak wspomnieliśmy, wątki prawosławne, religijne. Zresztą w waszej muzyce też tego używacie, ale zupełnie inaczej, no bo black metal to nie jednak nie teatr.
6: Chociaż my akurat jesteśmy postrzegani jako zespół bardzo teatralny, więc jest to troszeczkę takie rozwinięcie drogi.
5: Ale black metalu w spektaklu nie będzie, to już powiedziałeś.
6: Nie będzie black metalu, jest muzyka ludowa i to właśnie ta wykonywana in crudo, czyli ta taka solenna, ludowa. Zresztą no, Julita jest za to odpowiedzialna, więc jestem bardzo jej wdzięczny za to. Dlaczego to napisałem? Ponieważ słowo pisane przychodzi mi z dużą łatwością i to już miałem od szkoły średniej. Dobrze mi się zawsze pisało różne rzeczy, na pewno 100 razy lepiej niż mówione. Więc jestem lepszym pisarzem niż mówcą i aktorem i reżyserem, na pewno. Różne rzeczy mi się tam, wiesz, w głowie mieszają troszkę i lubię często, wiesz, jakby przelewać to na papier. Lubię do tego wracać, lubię troszkę zmieniać i ta historia też gdzieś tam już przez 2 lata dojrzałem do tego, że trzeba ją urodzić.
5: Właśnie wracamy do tego, co zacząłeś mówić. Napisałeś o tym, że my ludzie potrzebujemy takich proroków, mówiąc współczesnym językiem, liderów, tych, którzy poprowadzą, wesprą w tym szalonym i takim pokręconym świecie.
6: Tak, w świecie, który pędzi, który nas szprycuje dopaminą, który nas skroluje tak naprawdę. No i my potrzebujemy ludzi właśnie takich, gdzie troszkę nas zatrzymają, powiedzą, o słuchaj, tutaj jest tak i my lubimy ludzi, którzy za nas troszeczkę mówią, bo zwalamy na nich odpowiedzialność. To nie ja mówię, to on mówi, więc łatwo takim ludziom po prostu iść za takimi ludźmi, ale to nie mówię tylko o tym, co się dzieje w wierze, ale też mówię trochę o politykach, którzy są takimi współczesnymi liderami i prorokami, no bo im wierzymy po prostu na słowo, na wszystko, co powiedzą, obiecanki, cacanki tak zwane i my wierzymy, idziemy, głosujemy i to jest właśnie to, o czym jest klucz tej sztuki.
5: Usłyszałam piękne zdanie. Prawdziwym cudem jest prawdziwie dobry człowiek.
6: Wymowa tej całej sztuki jest bardzo pozytywna. Jest o tym, że my mamy w sobie naturalną dobroć, empatię.
5: Różnie o tym różni filozofowie mówią. Ty jesteś zwolennikiem.
6: Ja jestem zwolennikiem tego, że ja zawsze lubiłem ludzi, zawsze mam do nich zaufanie. Często na tym tracę, ale nie tracę jakby wiary w ludzi. Nigdy. I wiem, że ludzie są z natury dobrzy i wolę na świat w ten sposób patrzeć.
5: Spełniasz swoje marzenie. Jesteś na scenie prorokiem Ilią, którego nazwałeś swoim alter ego wręcz.
6: Tak, to już taka schizofrenia artystyczna jest z moim alter ego od wielu lat.
5: Bo przecież wydałeś płytę o proroku Ilii.
6: Tak, więc ta historia trwa ze mną, idzie, się rozwija, gdzieś tam niosę ją w świat i też cieszę się, że ci ludzie, którzy odbierają tą historię, chcą ją poznawać, bo to też jest moim zadaniem, żeby nie podawać to ludziom, tak wiesz, wszystkiego na tacy, mówić tak dosłownie o wszystkim i to, że oni szukają, poszukują. Ja wiele razy odbieram wiadomości prywatne od ludzi, którzy przyjeżdżają gdzieś tam skądś, żeby odwiedzić wierszalin, wysyłają mi zdjęcia. Na tą sztukę przyjeżdżają ludzie z Kanady, z USA, z Francji, z Anglii, z Holandii, z Węgier. Ludzie się uczą polskiego, żeby móc odbierać tą sztukę. Do Gdańska, do Teatru Szekspirowskiego przyjeżdża 12 osób z Kanady. Kanadyjczyków, nie Polaków, którzy przyjeżdżają na ten. Także jestem zadowolony z tego, jak to fajnie ludzie odbierają. Nie tylko tutaj w Polsce, tylko właśnie na całym świecie.
5: Powiedzieliśmy tu o warstwie filozoficznej, ale warstwa plastyczna przedsięwzięcia jest też przepiękna. Wchodząc tutaj, ma się wrażenie, jakby się wchodziło do takiej kaplicy, cerkwi, są ikony, jesteście przebrani w też takie ciuchy fajne.
6: To nie jest teatr historyczny, to jest jakby, wiesz, uplastycznienie mojej wizji. I
5: sami wyglądacie jak postaci na ikonie.
6: Dokładnie, oto super, że ty mówisz, bo cała sztuka jest napisana w ten sposób, że są stacje i obrazy. Nie ma tak zwanych aktów i scen, tylko są stacje, czyli to, że musimy się zatrzymać, i obrazy, czyli ikony. Jeśli tak to wygląda, to jestem zadowolony, bo o to mi chodziło, żeby to wszystko wyglądało, że czasami jak jest ten moment tak zwanego still pauzy, że stajemy i wyglądamy jak ten obrazek, jak ta ikona. O to mi chodziło.
5: Gdzie to będzie można zobaczyć i kiedy?
6: No to jesteśmy po premierze, to już nie jest nasze. To już żyje swoim życiem. Wyruszamy w Polskę. No, za chwilę Toruń, Bydgoszcz, Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk. 19 spektakli, cały miesiąc jesteśmy w trasie. Wracamy tutaj na koniec właśnie do Białegostoku na Zaduszki. Drugi termin, drugi spektakl. No i zobaczymy, jak to się przyjmie. No, ja jestem bardzo ciekaw, jakby, jak to ludzie odbierają. odbiorą, no bo wiadomo, ja jestem postacią trochę z innego świata, z innej gliny ulepiony. Ja nie chcę, wiesz, jakby wchodzić w buty dramaturgów. Nie jestem człowiekiem teatru. Ulepiła mnie scena metalowa i ja jestem metalowcem, nie? I wchodzę w ten teatr tak nie tyle z bojaźnią, tylko z taką bardzo dużą ciekawością. I to mnie ekscytuje. Mam 50 lat i debiutuję.
5: Jak się sprzedaje spektakl? Bo wspomniałeś, że to przedsięwzięcie komercyjne. Nie dostaliście na to żadnej dotacji?
6: Z tyłu zawsze muszę mieć z głowy, żeby, wiesz, nie musieć kurna sprzedawać chaty, nie? Żeby realizować swoje marzenia. Ale gdzieś tam, wiesz, pociłem się dosyć mocno w okolicach czerwca, jak patrzyłem na tą sprzedaż. Natomiast teraz no, mamy sprzedane blisko 4000 biletów w całej Polsce, więc myślę, że mogę uznać to za jak na człowieka, który wchodzi pierwszy raz na scenę i pisze, wiesz, sztukę teatralną, to jestem z siebie dumny.
5: Jak myślisz, publiczność to będą głównie fani twojego zespołu i muzyki black metalowej?
6: Bardzo ciekawa sytuacja. Nasi fani, no, oczywiście stanowią gro tego, bo chcą zobaczyć nas w innej formie, więc, ale też spodziewają się, że będzie to koncert metalowy, więc na pewno troszeczkę zdziwią, ale jest koncert, bo dziewczyny śpiewają i jest koncert, więc może zostaną zaspokojeni.
5: Wykusiło ci, żeby wyrzucić parę fraz?
6: Nie,
5: mocniejszych?
6: Nie. Od początku myślałem, że to ma być taka forma zupełnie inna i że to ma też zaskoczyć, ale też przychodzą ludzie ze strony Adama Struga, więc to jest taka, wiesz, bohema literacka, troszkę Też myślę, że się zdziwią, bo to jest, wiesz, zderzenie z taką groteską, wiejską groteską. Myślę, że też ich bardzo zdziwi. Przychodzą też ludzie, którzy myślą, że to jest spektakl religijny. No i trochę jest to spektakl religijny.
5: Pewnie może skusić trochę prawosławnych.
6: Tak, dokładnie. I przychodzą też ludzie, którzy myślą, że też jest to teatr wierszalin. Tak naprawdę na sam koniec możemy zaspokoić bardzo, bardzo duże grono społeczeństwa, a jak będzie, no to już wiesz, to nie ode mnie zależy, jak ludzie będą to interpretować. Być może, że wiesz, dostaniemy baty, cięgi. Moim marzeniem było to, żeby to żyło swoim życiem i żeby to trwało dalej i żeby ten spektakl nie był jednorazową przygodą, bo planuję kolejne.
5: Wspomnieliśmy już o Julicie Charytoniuk, znanej podlaskiej etnografce, właśnie tutaj zbieraczce pieśni naszego pogranicza, które między innymi właśnie zaśpiewa z koleżanką. A pozostała obsada?
6: Jest Eliza Sacharczuk, też nasza podlaska tutaj wokalistka, to jest też moja nauczycielka śpiewu od wielu lat. Też bardzo dużo pomaga i też ma bardzo duży wkład w tą sztukę.
5: Dariusz Szada-Bożyszkowski, wasz reżyser.
6: Dokładnie tak, no bez niego tutaj absolutnie nie ruszyłbym nawet na krok, więc jest też taką ikoną tutaj białostocką teatru. No i strasznie się cieszę, że Darka z nami i że jest nam przychylny i że, no i że no zrobił z tego coś fajnego, naprawdę, więc cieszę się z tego. No jest Andrzej Popłaski, z którym gram w zespole od wielu, wielu lat. Dzielimy tą pasję razem, który jest odpowiedzialny za tą scenografię i ta pasja też gdzieś tam w nim może tutaj też na scenie się objawić, bo jest stolarzem, więc też mu jestem wdzięczny za to. Natasza Borycka, która jest aktorką i tancerką naszej podlaskiej opery. No Adam Struk, no wiadomo, ikona pieśniarstwa in crudo. Zgodził się dlatego, że to będzie wykonywane właśnie w takiej postaci pierwotnej, że nie będzie tu żadnych interpretacji. No, zresztą Julita też firmuje to swoim nazwiskiem, że wykonują to w ten sposób, a nie w inny, z żadnych interpretacji. No jest Arek Motybel, który jest aktorem no, serialowym. Zaczyna swoją tak naprawdę przygodę z aktorstwem. No mój syn Mateusz Krysiu, który występuje z nami w zespole od wielu lat. Hipolit Woźniak, jest jeszcze Filip Wika, który będzie zastępował na zmianę z Hipolitem, będzie grał z nami jako muzyk. No i to ludzie, którzy są na scenie, ale są poza sceną, jak Wojtek Pątkiewicz, który dba o dźwięk, Dawid Jackowski i Mateusz Bułatewicz, którzy są odpowiedzialni za światło, Michał Kamiński, który przygotował te stroje, w których jestem naprawdę zadowolony, bo to też gdzieś tam współgra wszystko i jest to super w pełni profesjonalne. Jest grono takich ludzi, z którymi mogłem to zrobić. Cieszę się, że zaufali mi, no bo to tak naprawdę trochę wszystko patykiem na wodzie pisane, no bo wiesz, jak to dla black metalowiec bierze się za teatr i robi coś takiego. Pisząc myślałem o tych ludziach i to, że udało mi się ich jakby do tego, długo nie musiałem namawiać, więc też się cieszę, że mi zaufali i jestem zajebiście im wdzięczny, bo absolutnie bez nich bym tego nie zrobił.
5: Czyli można podsumować, że zaprzyjaźnione grono profesjonalistów w swoich dziedzinach ci pomogło.
6: Tak jest, jak najbardziej. I to też polega na tym, że oni wkładają tak naprawdę, to nie jest gra, bo dużo jest w tym prawdziwych emocji i ich, i tak jak mówiłem, ja jak pisząc ich, to myślałem o tych postaciach, że wiesz, to nie będą postacie fikcyjne, tylko to są ludzie z krwi i kości, którzy są stąd i te charaktery, oni tylko je uplastyczniają na scenie.
5: To był autor, odtwórca głównej roli oraz reżyser spektaklu Epitafium dla proroka Ilii.
4: Radio Złote Przeboje, 101 FM. Co jest grane w Białymstoku? Co jest grane w Białymstoku?
5: W Muzeum Podlaskim można oglądać ekspozycję pod tytułem Oblicza przeszłości 70 lat działu archeologii. To fascynująca podróż przez najdawniejsze dzieje Podlasia i północno-wschodniej Polski. Od epoki kamienia aż po czasy nowożytne. Na odwiedzających czekają